0: Wstanie na weekend w Rock Radio.
1: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Po wstaniu Rock Radia aktualizacja imion z rejestru PESEL z podziałem na płcie.
2: O, proszę.
1: Jak
2: bardzo.
1: Wiemy, płcie są dwie i zaczynamy od imion żeńskich. Proszę Państwa, to są prawdziwe imiona. Jest rejestr numerów PESEL po 2026 po styczniu. I proszę Państwa, mamy takie oto imiona zarejestrowane. Wisła, Mercedes, Rocha, Śniega, Jasmina przez G, Niunia, Sony, Eufrezyna, Brytania, Fajna i Niunia.
2: O!
1: No i tutaj widzimy piękny potencjał na pierwsze i drugie imię, prawda?
2: O, tak!
1: Co do panów, to mamy takie imiona jak Szyja, Gino przez G, Amor, Hilariusz, Mścigniew, Simba, Adolfo, Homer, Krystofer przez KE, Ziemomysł i Martyniu.
2: O!
1: Piękny hołd dla pana Zanona.
3: Dzięki, pięknie, panie.
2: Wspaniałe.
1: Tak się zastanawiam, czy urzędnicy mogą się powołać na klauzulę.

0: Wstawanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Gdy państwo nie może albo nie chce, tam do akcji wkraczają obywatele. Wszystko wskazuje na to, że prawo łowieckie może w końcu ulec zmianie.
2: Poproszę.
1: A to za sprawą inicjatywy obywatelskiej właśnie. Pomysłodawcy chcą ukrócić przywileje myśliwych. Projekt zakłada m.in. zakaz dokarmiania i hodowania dzikich zwierząt tylko po to, by do nich strzelać, czy zakaz stawiania ambon bez pozwoleń i odpowiednich konsultacji. Jestem za, szczególnie gdy można uratować kilka istnień i nie mam tu na myśli tylko zwierząt.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan

0: Wszystko, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
1: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
3: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy.
1: Newsy Rock Radia.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G Group.
4: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
3: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc dwa mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
5: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
3: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
6: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
3: Mówił Mateusz Bieniek z Warty. Mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20:30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii, dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
1: Pogoda.
3: Dzisiaj na wschodzie i na południu Polski więcej deszczu, a na północy i szczególnie na zachodzie więcej słońca. Zdecydowanie najchłodniej na Śląsku i w Małopolsce około 12 stopni, w pozostałej części kraju od 15 do 20. Poniedziałek ma być deszczowy w całej Polsce.
1: Rock Radio 103,7 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Kochani, nagranie z targów końskich w Pajęcznie obiegło w sobotę social media. Kto nie widział, to pewnie zobaczy, ale myślę, że większość widziała.
2: No właśnie.
1: W rolach głównych koń, który nie wytrzymał agresywnego zachowania mężczyzny i zwyczajnie kopnął go w gębę, proszę państwa. I tak oto powstał chłop zwalony.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Szanowni państwo, nie chcę krakać, no, ale tak sobie trochę siedziałem, myślałem.
2: No.
1: No i chyba się zaczęło. Jedna osoba w Polsce została objęta nadzorem sanitarnym. Powodem miał być możliwy kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. I przypomnę, jest drugi wycieczkowiec, na którym jest chorowirus. Także proszę państwa, zaczęło się moim zdaniem, ale tutaj taka moja dygresja.
2: No,
1: jeśli
2: no.
1: Prawdą jest, że akurat hantawirus roznoszą głównie gryzonie, w tym szczury, to nam Wrocław zmiecie z planszy.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od szóstej.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan

0: jeszcze się kiedyś zobaczymy i zobaczymy.
1: Dobra, nie snu, bo się zesnę.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
4: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski.
2: Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
5: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
4: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. noc muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
6: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
7: A Kancelaria Premiera, bo?
6: Interesujemy się polityką.
7: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
6: Byłoby super, byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
8: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
4: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, najntisy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
2: Pogoda.
4: Zachmurzenie całkowite na wschodzie Polski i tu możliwe opady deszczu, po południu także burze. Na zachodzie i północy więcej przejaśnień nie powinno padać. Najchłodniej dziś na Śląsku i w Małopolsce, do 12 stopni w pozostałej części kraju od 15 do 20.
2: Rock Radio 103,7 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, a w weekend gruchnęła przerażająca wiadomość, że nasz reprezentant grający obecnie w klubie FC Porto, z którym zdobył mistrzostwo Portugalii, Jan Bednarek, przeżył z rodziną horror we własnym mieszkaniu. No tak. Po powrocie do domu piłkarz zastał w nim włamywacza, który groził całej rodzinie nożem i zabrał ze sobą łup o wartości blisko 150 tysięcy euro. Całą rodzinę serdecznie pozdrawiamy. Na pocieszenie dodam, że to dopiero pierwszy po transferze do Portugalii napastnik, którego Jan nie zdołał zatrzymać.
0: Powstanie Rock Radia.
2: A już w poniedziałek
3: z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: A teraz przenieśmy się na chwilę do Muzeum Wsi Lubelskiej. Kto nie był, ten trąba. Proszę państwa, na teren skansenu wtargnęła grupa aktywistek, które przy użyciu przygotowanych wcześniej klatek postanowiły uwolnić żyjące na terenie muzeum króliki. Akcja została udaremniona, a panie aktywistki zostały niejako zmuszone do zwrotu zwierząt i opuszczenie terenu w asyście policji. Warto dodać, że króliki miały tam bardzo przyzwoite warunki i nikt nie planował przerobić ich na pasztet, ani nie testowano na nich dezodorantów w sztyfcie, prawda?
2: A jakie jest stanowisko samych królików?
1: Rejestracja wolnych związków zawodowych i zadzie się podwyżki.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajer.

0: Rock Radio. Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Dzień dobry, Rysiek Brzeziński z tej strony melduje się na posterunku i zaraz po 10:00 odpalimy sobie kawałki Electric Light Orchestra czy Emigrantów, ale teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
2: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie. Nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioło.
3: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
2: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
4: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock Radio. Rock Radio. Pogoda.
2: Maksymalnie dziś od 15 do 20 stopni, trochę chłodniej na Śląsku i w Małopolsce, tutaj maksymalnie 12. Na wschodzie większe zachmurzenie i możliwe opady deszczu, po południu także burze, na zachodzie Polski więcej słońca i raczej nie powinno padać.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Rock Radio, klasyka polskiego rocka, czyli Emigranci na falochronie. No mam nadzieję, że jak już niedługo zrobi się ciepło, to jak pojedziecie nad morze, to wy nie utkniecie chociaż na żadnym falochronie. W każdym razie my w Rock Radio lecimy dalej. No i też przypominam o tym, że jest głosowanie na płytę tygodnia. Cały czas trwa na Facebooku Rock Radio od piątkowego wieczoru. No i tym razem wybieracie między

0: Supertramp, It's Raining Again. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No mam nadzieję, że jednak dzisiaj to tego deszczu za bardzo nie będzie. No w końcu by wypadało, żeby ten maj był słoneczny, ciepły i przyjemny. Akurat tak na grillowanie weekendowe. No i właśnie, żeby zrobiło się u nas w Rock Radio goręcej, to za chwilę zagram wam kawałki Accept czy Igiego Popa. Także nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Iggy Pop, The Passenger. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Takiego pasażera zabieracie ze sobą w podróż. Czy to fizycznie, czy też przynajmniej dźwiękowo, to na pewno musi być jakaś niesamowita przyjemność. Przyjemność na pewno też może wam dać to, co znajdziecie na stronie rockradio.pl, bo tam możecie coś poczytać jeszcze do przedpołudniowej kawy czy herbaty, no bo mamy już w 10:30, a tam znajdziecie artykuł na przykład o coverze z 92 roku, który wywołał wzburzenia, a dziś to klasyczna ballada rockowa. Możecie też poczytać o tym, jak w latach 80. narodził się polski heavy metal, a przy okazji też warto zajrzeć do naszych quizów. Można sobie porozwiązywać coś, rozerwać się, no i przy okazji też czegoś się dowiedzieć albo nadrobić jakąś wiedzę. Można też posłuchać sobie na stronie Rock Radia na przykład podcastów z rozmów z niezłymi gośćmi. To znajdziecie na stronie rockradio.pl, no i też więcej oczywiście, a teraz w Rock Radio znajdziecie te magiczne słowa, no i magiczne dźwięki od Zio.

I tak to zrobiliśmy sobie wycieczkę prosto do Stanów Zjednoczonych, do Los Angeles, Guns N' Roses i Paradise City, czyli właśnie to miasto w bardzo krzywym zwierciadle. Jest rock radio i jest klasyka rocka, natomiast za chwilę wyruszymy, no niby do Teksasu, ale tak naprawdę to do Szkocji, konkretnie to do Glasgow, bo właśnie stamtąd pochodzi zespół pod nazwą Texas. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację rock radia.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński. Zaraz po 11 zapuścimy sobie prawdziwą petardę od Motley Crue z końcówki lat 80., ale teraz pora na newsy.
2: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie. Niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
3: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
2: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
3: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na popłucia przez kleszcze.
2: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
4: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
2: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
5: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
2: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kg materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 km granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt, czyli jak obecnie do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
0: Radio. Pogoda.
2: Dziś przeważnie od 15 do maksymalnie 20 stopni, przy czym na Śląsku i w Małopolsce i jeszcze częściowo w województwie świętokrzyskim trochę chłodniej, około 12. Wschodnia połowa kraju bardziej zachmurzona, właściwie całkowicie. Tutaj możliwy deszcz, po południu także burze. Na krańcach zachodnich i północnych nie powinno padać.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no i jest też kawałek Substitute od The Who. Tak właśnie wam gramy podczas tego niedzielnego przedpołudnia, 12 minut po 11. I to jest doskonała pora, żeby wam przypomnieć o tym, że powoli można się szykować na 201. notowanie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Niebawem na stronie rockradio.pl pojawi się kolejnych 50 propozycji kawałków, które z których wyłonimy ostateczną dziesiątkę w waszej ulubionej liście przebojów. No a wy w międzyczasie jeszcze na stronie rockradio.pl możecie nam wysyłać swoje propozycje numerów i artystów, których chcielibyście zobaczyć najpierw podczas takiego głosowania, a później usłyszeć w trakcie finałowej klasycznej dziesiątki Rock Radia. A przed nami, przypominam, notowanie numer 201. Właśnie przekroczyliśmy w ostatni piątek po godzinie 18 magiczną barierę dwóch pełnych setek. Na pierwszym miejscu mieliśmy zespół Manam, a jak to się ułoży w tym tygodniu, zależy jak zawsze wyłącznie od was. Pamiętajcie, po godzinie 18 w piątek najbliższy będzie kolejne notowanie klasycznej dziesiątki Rock Radia, a my teraz słuchamy Skorpionsów i Wind of Change. Kto wie, może i w tym tygodniu ten kawałek się znajdzie.

AC/DC, Back in Black, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Mówi się, że to jest muzyka przede wszystkim dla kierowców ciężarówek, ale jeśli tak jest, to ja wam tylko powiem, że wszyscy jesteśmy kierowcami ciężarówek, no bo tego bardzo przyjemnie się słucha. A niezależnie, czy jesteście właśnie w ciężarówce, czy w osobówce, czy może w domu, pamiętajcie, że możecie nas słuchać za pomocą aplikacji Rock Radio, jak i na tradycyjnym radioodbiorniku. A i tu pojawi się za chwilę Creedence Clearwater Revival. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.

Rock Radio Klasyka Rocka od zespołu Asia, czyli takiej super grupy, w skład której weszli muzycy King Crimson, między innymi, czy Yes, a także związani z innymi formacjami. No, Emerson, Lake and Palmer też warto dodać. W każdym razie ja wam polecam wejść na Facebooka Rock Radia i jeszcze zagłosować na płytę tygodnia, jeśli tego nie zrobiliście. A równo pół godziny tylko zostało do końca głosowania. Tym razem nasze propozycje na ten weekend to debiutancka płyta The Doors, czyli po prostu zatytułowana The Doors, i ósma płyta Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. No i na ten moment zapowiada się z całą, powiedziałbym prawie, że stanowczością, że dziś po 20 posłuchamy sobie Floydów w pełnym wymiarze, ale jeszcze przez pół godziny wiele może się zmienić. Także namówcie też innych do wspólnej zabawy, wpadajcie na Facebooka Rock Radia i zagłosujcie, a po godzinie 20 słuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami, które będę miał dla was wielką przyjemność przygotować. A my teraz w Rock Radiu słuchamy Metalliki. Oni niedługo u nas zagrają w Chorzowie. The Unforgiven teraz w Rock Radiu.

The Doobie Brothers i Long Train Running. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka idealna jeszcze pod wciąż trwające przedpołudnie niedzielne. No i pamiętajcie, że tę niedzielę możecie jeszcze spędzić przy kolejnych klasykach rocka, od Golden Earring czy Bruce'a Springsteena. No i pamiętajcie też, że warto pobrać sobie aplikację Rock Radio na swój smartfon. No i wtedy gdziekolwiek nie pójdziecie, a nawet nie pojedziecie, to Rock Radio i klasyka rocka zawsze będą z wami.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 12 przypomnimy sobie genialne numery Bon Jovi, No Doubt i nie tylko, ale wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Trzy osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w Ekstraklasie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły trzy osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon trzech osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
2: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej trzy osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
4: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w takim sposób możemy też dotknąć czegoś nowego. I
5: coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
6: My mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
2: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon. We'll be right back.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Chłodno dzisiaj na Śląsku, w Małopolsce, w województwie świętokrzyskim, częściowo łódzkim i mazowieckim, tu od 11 do 12 stopni, a w pozostałej części kraju od 15 do 20. Na wschodzie dzisiaj deszczowo i pochmurnie, na zachodzie więcej słońca i nie powinno padać.
0: Rock Radio 103,7 FM.

No, trzeba przyznać, że coverowanie innych artystów, czy też konkretnych kawałków, to nie jest wcale taka łatwa sztuka, żeby to zabrzmiało tak, jak brzmieć powinno, a jednak zespół No Doubt wybrnął z tego zajęcia bardzo wzorowo. It's My Life, jest Rock Radio i jest klasyka rocka, a kto chciałby przypomnieć sobie oryginał, no to warto zajrzeć do archiwów lat 80. Tyle powiem. Natomiast ja wam już spieszę donieść z wieściami na temat tego, czego dziś po godzinie 20 sobie posłuchamy. No i zapowiadało się tak w zasadzie od początku, że płytą tygodnia, bo o to mi teraz chodzi, zostaje The Dark Side of the Moon, Pink Floyd, no miażdżącą przewagą głosów.

Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i wesołych świąt to można życzyć o każdej porze roku, nie tylko w Wielkanoc czy w Boże Narodzenie, nawet i w drugiej połowie maja. No bo dzisiaj tak zajrzałem sobie do kalendarza świąt nietypowych, no i patrzę, mamy na przykład Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. No to wesołych świąt z tej okazji, jak zakładam. Można też składać życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Telekomunikacji. No, od wyboru do koloru, co kto lubi. My natomiast w Rock Radio lubimy, wręcz kochamy klasykę rocka i za chwilę będzie jej jeszcze więcej. The Police, Fish, Ira i nie tylko pojawią się u Was i u nas też. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock

Rock Radio Fish i jego solowa twórczość pod tytułem Lucky. No i właśnie takiej klasyki rocka potrzebujemy na każdy dzień. 28 minut zostało nam do 13, no to może pora na informacje ze świata seriali, świata filmu szeroko pojętego. Jeśli oglądaliście serial Teoria Wielkiego Podrywu, po angielsku Big Bang Theory, no to być może też tęsknicie za całą tą serią. To mam też dobre informacje. Powstaje spin-off tego serialu, czyli Stewart nie ratuje wszechświata, tak się nazywa. No i głównym bohaterem jest Stewart Bloom, który w serialu był właścicielem sklepu z komiksami. No i tutaj będzie pełno science fiction, alternatywnych rzeczywistości i, jak zakładam, śmiesznych gagów. Już jest w internecie dostępny trailer, można sobie sprawdzić, co takiego studio Warner Bros. Szykuje nam. A kiedy premiera tego serialu? 24 lipca ma zadebiutować na platformie HBO Max. Także już niebawem, jeśli lubicie tę serię, no to kto wie, może będzie tutaj odrobina sentymentu w tym wszystkim. Natomiast my teraz sentymentalnie posłuchamy sobie klasyki rocka i to po polsku. Ira i nadzieja w Rock Radio.

Joe and Jett and the Blackhearts, Bad Reputation. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i to jest jeden z tych kawałków, który kojarzy mi się stety, niestety z filmem animowanym Shrek. No bo tam w pewnym momencie w czasie turnieju tak zwanego rycerskiego ta muzyka właśnie towarzyszyła temu obrazkowi. No świetną robotę tam zrobiła, co tu dużo gadać. Tak samo świetną robotę zrobią nam kawałki In Excess, Electric Light Orchestra i nie tylko, więc bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 13 przypomnimy sobie genialną klasykę rocka od The Press, ale teraz sprawdzamy newsy i pogodę.
2: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
3: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod wzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
2: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. 2 polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o 3. miejsce z tureckim Ziratem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
4: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
2: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
5: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
2: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17, mecz o złoto o 20:30.

0: Pogoda. Niedziela we wschodniej połowie Polski bardziej deszczowa, a na zachodzie bardziej pogodna i tutaj nie powinno padać. Na termometrach dziś od 12 do 20 stopni. Najchłodniej w kilku województwach: Małopolska, Śląsk, Świętokrzyskie, Łódzkie i Mazowsze. A najcieplej na Podkarpaciu.
1: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński. Rock Radio. Hey!

Sweet, Love is like Oxygen. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. A gdyby ktoś z jakiegoś powodu nie kojarzył, o czym dokładnie jest ten kawałek, no to wystarczy przetłumaczyć sobie tytuł. Miłość jest jak tlen. No i wszystko od razu staje się jasne. Dla wielu z was też prawdziwym tlenem są świetne książki. Najlepiej jakieś kryminały albo i thrillery. I te dzisiaj można po 15 zdobyć, żeby coś poczytać. Albo na wyjeździe, albo po prostu w domowym zaciszu. Tak jak tylko lubicie. Po godzinie 15 w audycji Rock Radio poleca na wynos. Będzie na was czekał Kuba Kaleta, który będzie miał dla was właśnie takie książki. A co takiego dla was naszykował, już teraz możecie sprawdzić na Facebooku oraz Instagramie Rock Radia. Ja tylko jeszcze przypomnę, że jak zawsze przyda się adres mailowy konkurs@rockradio.pl, bo Kuba będzie wam zadawał pytania w trakcie programu i kiedy będziecie chcieli wysłać taką odpowiedź, no to właśnie na tego maila trzeba będzie nadesłać. Także warto słuchać też uważnie. Oprócz tego będzie jak zwykle też mnóstwo świetnych rockowych kawałków, ale i teraz mam coś dla was, bo gramy teraz Chicago. Hard to say I'm sorry w Rock Radio.

The Cranberries i Promises z końcówki lat 90. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, na to bardzo wczesne, ale już właśnie popołudnie niedzielne. Za chwilę posłuchamy czegoś o pewnej lokomotywie. No, poznańska lokomotywa ostatnio zdobyła Mistrzostwo Polski, mówię.

0: tutaj o Lechu Poznań, no ale panowie z Perfektu znają nieco inną lokomotywę, taką, którą można znaleźć w pewnej gazecie. Bądźcie więc z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Lynyrd Skynyrd i Sweet Home Alabama w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, mi kojarząca się na przykład z okresem letnim, okresem wakacyjnym. No i chyba właśnie z tym ma się generalnie ten kawałek kojarzyć. Zresztą Alabama to należy raczej do tych bardziej słonecznych i pogodnych stanów, albo przynajmniej gorących. W każdym razie, jeżeli chodzi o wszelkie niepogody, bądź też pogody, to pamiętajcie, że Rock Radio ma dla was też możliwość zostania rock'n'rollowcem dnia, to znaczy wy macie tę możliwość, kiedy zechcecie podzielić się z nami swoją lub cudzą pokręconą historią z życia wziętą. Od poniedziałku do piątku zbieramy takie historie i już jutro po godzinie 15 będę poszukiwał rock'n'rollowca dnia właśnie, czyli osoby, która zechce się właśnie taką historią z nami podzielić. Jak zawsze jest za najlepszą, najciekawszą i najśmieszniejszą, co tu dużo mówić, historię, jest nagroda. Co to będzie w następnym tygodniu? Na razie jeszcze zachowam dla swojej wiadomości. Powiem wam już jutro, natomiast wy już teraz możecie sobie zapisać numer 22 44 066. No i też możecie pamiętać, że można dzwonić, a można też nagrywać wiadomości głosowe na Messengerze Rock Radia, właśnie dzieląc się z nami takimi opowieściami, ale to dopiero jutro. A teraz jeszcze są Stonesi. Anybody seen my baby w Rock Radio.

Azyl P. Och, Lila jest, Rock Radio jest klasyka rocka z pierwszej połowy lat 80. W tej dekadzie jeszcze sobie na chwilę zostaniemy, bo już za chwilę pan Robert Palmer przypomni nam jeden ze swoich największych hiciorów akurat z drugiej połowy tej dekady. Także nigdzie nie znikajcie, no i pamiętajcie, by cały czas mieć włączoną aplikację Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Hej, Turysiek Brzeziński. Zaraz po 14 zapuścimy sobie elektryzującą klasykę rocka od AC/DC, ale teraz pora na newsy.
2: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownię stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
3: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
4: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
3: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
5: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
3: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
4: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
3: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
2: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km. Metrów na godzinę.
0: Słuchasz Rock Radia. Pogoda.
2: Dziś od 12 do 20 stopni. Na wschodzie Polski większe zachmurzenie i opady. Na zachodzie już nie powinno padać i więcej słońca. Jutro deszczowo w całym kraju, a temperatura podobna do dzisiejszej, czyli raczej nigdzie nie przekroczy 20, delikatnie poniżej 20 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Ryś.

ależ przy tym można naprawdę się zrelaksować, odpocząć, no i pomyśleć, że ten świat może być jednak trochę lepszy. Pochodzący z płyty Achtung Baby, hit międzynarodowy, czyli One zespołu U2, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Ja wam natomiast przypominam, że już niebawem na stronie rockradio.pl pojawi się kolejnych 50 propozycji kawałków i artystów, na których możecie głosować w ramach kolejnego notowania klasycznej dziesiątki Rock Radia, czyli waszej ulubionej listy przebojów, bo przed nami już notowanie numer 201, a w ostatnim 200 na pierwszym miejscu mieliśmy Manam i Boskie Buenos, a jak to się ułoży w tym tygodniu, no jak zawsze zależy wyłącznie od tego, jak wy będziecie głosować. Ale jeszcze w międzyczasie, zanim te propozycje się pojawią na naszej stronie, możecie wysyłać nam swoje propozycje, swoje pomysły na artystów, na kawałki, na które można by głosować na stronie rockradio.pl, a później, kto wie, może pojawią się w finałowej klasycznej dziesiątce, na przykład w piątek po godzinie 18. Kto wie. Wszystko znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz lecimy dalej z Ericiem Claptonem. After Midnight w Rock Radio.

0: Mówi się, że latem nadejdą afrykańskie upały, ale ja uważam, że w Rock Radio już teraz mieliśmy to gorąco, takie bardzo charakterystyczne, no bo to jest naprawdę gorący, wręcz tropikalny kawałek. Toto i Afryka jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no i tam wiadomo, że nie tylko perkusja, nie tylko gitary czy klawisze i wokale, ale też właśnie te charakterystyczne instrumenty tworzą ten niepowtarzalny klimat. Tak samo klimat lat 80. niewątpliwie miał zespół Ultravox i go za chwilę posłuchamy w Rock Radio, także nigdzie nie znikajcie i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radia.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

Liquido i Narkotik. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Wszyscy czekamy na najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, bo to jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, laureat Oscara w końcu, a także nauczyciel akademicki. No i on zaprezentował swój najnowszy film Vaterland, światowa premiera biografii Thomasa Manna. Odbyła się 14 maja tego roku. No i twórca Idy i Zimnej Wojny zawalczy o jedną z najważniejszych nagród filmowych na świecie. Złotą palmę na tegorocznym 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. I o tym dzisiaj możecie na stronie Rock Radia sobie poczytać ze szczegółami, o co tam chodzi, na czym polega w ogóle ten film, no i jakie są w ogóle szanse Polaka na taką nagrodę. Możecie też inne rzeczy też oczywiście porobić. Sprawdzić sobie można premiery w kinach Helios, jakie tam są nowości, no i też zorientować się, jak zdobyć bilety od Rock Radia. Można sobie też rozwiązywać quizy, nadrobić zaległości z rozmów z niezłymi gośćmi, poczytać też ciekawostki o świecie, o muzyce. To wszystko i więcej czeka na was na stronie rockradio.pl, a teraz w Rock Radiu mamy ONA i drzwi.

Tom Petty, I Won't Back Down w Rock Radio i tym kawałkiem się z wami żegnam, ale na krótko, bo dziś po godzinie 20 jestem z wami przecież, bo słuchamy płyty tygodnia, którą jest The Dark Side of the Moon Pink Floyd, a po 15, więc już niebawem zaopiekuje się wami Kuba Kaleta w audycji Rock Radio poleca na wynos. Ja też to polecam uwadze. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się.

0: Cześć, po 15 na start posłuchamy klasyki polskiego rocka od Tilaf, ale najpierw wiadomości.
1: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony.
2: Newsy Rock Radia.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
3: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediacje, prowadzić działalność informacyjną.
1: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20. A to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
4: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
1: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
2: Rock Radio. Pogoda.
1: W większej części zachodniej Polski już się wypogodziło, a na wschodzie jak było szaro, tak i jest. I deszcz. I jeszcze padać będzie też jutro, ale jutro to już w całej Polsce sprawiedliwie. A temperatura jutro podobna do dzisiejszej, od 13 do 19 stopni.
2: Rock Radio 103,7 FM. Klasyka rocka. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza

Bardzo przyjemny numer, bardzo go lubię. To klasyka rocka od Briana Adamsa w Rock Radio. A jeśli jeszcze nie macie planów na ten wieczór, a jesteście w Krakowie albo w okolicach, no to warto, żebyście zajrzeli do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103,8 FM. A to dlatego, że jak co weekend odbywa się tam stand-upowa impreza. No i tak dzisiaj możecie tam wpaść na niedzielny open mic, czyli na imprezę, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. Na open micu możemy się spodziewać głównie początkujących stand-uperów, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się też jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Imprezę poprowadzi Bartek Chmiel, start o 18:00, a jeżeli nie wyrobicie się do 103,8 FM na dzisiaj, no to kolejny open mic już w środę. Pełną rozpiskę imprez w krakowskim pubie 103,8 FM znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz kolejna sentymentalna podróż do początku lat 90. Tym razem fundują nam ją panowie z Aerosmith w Rock Radio. We'll be right back.

Numer ze specjalną dedykacją dla tych z was, którzy planują spędzić to niedzielne popołudnie aktywnie. To klasyka rocka od Survivor w Rock Radio, a my już za chwilę porozmawiamy z aktorem Karolem Dziubą, który występuje w spektaklu, który powinien przypaść do gustu wszystkim fanom klasyki rocka. Cóż to za spektakl i gdzie i kiedy będziemy mogli go obejrzeć? O tym już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: No i Nóżka sama chodzi, to klasyka rocka od Def Leppard w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, na co ciekawego warto się wybrać do teatru. No i chyba w tym momencie spektaklem, który najbardziej przypadnie do gustu słuchaczom klasyki rocka, jest Exterminator. Opowiada on historię byłych członków death metalowej kapeli, którzy w pewnym momencie musieli porzucić marzenia o karierze na rzecz tak zwanej normalnej pracy, rodziny i innych przyziemnych obowiązków. Ale nieoczekiwanie czwórka kumpli dostaje szansę, żeby ponownie stanąć razem na scenie. Spektakl Exterminator reżyseruje Aldona Figura, a występują w nim m.in. Paweł Domagała, Janusz Chabior i Agata Wątróbska. Exterminator to przedstawienie z muzyką na żywo i z udziałem publiczności. I aktorzy nie jadą z playbacku, tylko naprawdę grają na swoich instrumentach, podkreśla Karol Dziuba, który gra tutaj główną rolę.
1: Tak, wszyscy gramy na instrumentach. Mamy gitarę elektryczną, jest gitara solowa, ja jestem wokal i rytmiczna, ale jest tam elementami też takiego, wiadomo, ozdobniczków, bo tam sobie lubimy pododawać. Sebastian Skoczeń, który jest jedyny niewymienny, jest w każdej obsadzie gra, on gra solowego gitarzystę, świetnie gra. No mamy perkusistę i mamy basistę, więc Przemek i Damian są na bębnach i Kamil i Kuba są na basie.
0: Czyli warunkiem tak naprawdę dołączenia do obsady Exterminatora była umiejętność również obsługi jakiegoś instrumentu.
1: No myślę, że absolutnie tak, inaczej by to było niewykonalne, po prostu, no. No bo to nie jest takie granie, że parę nutek trzeba zagrać i jakoś to będzie, tylko przychodzi moment, że trzeba grać na basie, do tego śpiewać i jeszcze robić taki mini układ choreograficzny, no co po prostu wymaga tego, że raczej w 3 miesiące tego się nikt nie nauczy. Nie?
0: Exterminator to spektakl objazdowy, więc w najbliższym czasie zobaczymy go jeszcze 12 czerwca w Warszawie, a potem już po wakacjach, czyli 18 września w Poznaniu, 19 września w Pruszkowie i 20 września w Krakowie. A mojej całej rozmowy z Karolem Dziubą posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz numer, który usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie, to klasyka rocka od Emerson, Lake & Palmer w Rock Radio.

0: Numer, który mnie będzie zawsze kojarzyć się z jazdą autobusem, dlatego że słuchałem go na studiach, w drodze z i na wykłady. To klasyka rocka od Talking Heads w Rock Radio. A jeżeli do pełni szczęścia przy niedzieli potrzebujecie czegoś mocniejszego na rozruch, to już za chwilę wleci petarda od Motley Crue, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Po 16 pogadamy ze stand-uperem Bartoszem Zalewskim i sprawdzimy, gdzie jeszcze dziś zobaczymy go w akcji na scenie, a już teraz sprawdzamy, co tam słychać w kraju i na świecie.
1: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny.
2: Rock Radia.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
3: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
1: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
4: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
1: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
5: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
1: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
2: Pogoda.
1: Tak dużo się mówi o suszy, że trudno narzekać na deszcz, to nie narzekajmy, jutro ma padać w całej Polsce i znakomicie. Temperatura jutro od 13 do 19 stopni, wtorek nie przyniesie większej zmiany, choć będzie więcej trochę słońca. Środa nadal deszczowa, a dalej lepiej nie zaglądać.
2: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza

0: to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Grand Funk Railroad w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, na jaką stand-upową imprezę warto się wybrać jeszcze tego wieczora. No i tak, trzech świetnych komików, Bartosz Zalewski, Sebastian Rejent i Łukasz Kowalski, jeździ właśnie po kraju w ramach drugiej edycji Trasy Powiatowej. Jak sama nazwa wskazuje, panowie odwiedzają te mniejsze miejscowości. Czy na trasie powiatowej zobaczymy inny materiał niż ten, który poszczególni stand-uperzy prezentują podczas swoich solowych występów? Pytam o to Bartka Zalewskiego.
1: Tak. Ja jakby mam okazję i przede wszystkim szczęście dość dużo testować, tak to nazwijmy, ponieważ no, mieszkam w Warszawie i tu jest spory ferment, jeśli chodzi o występy wszelakie. Dla mnie zawsze to było też dużą i bardzo przyjemną okazją spotykać się z tymi ludźmi, ale przy okazji jak jest scena, to wyjdę i tam zobaczę co nowego. I dzięki temu mam okazję też dopracować, nazwijmy to, no dobra, nie powiedzieć, że dopracować jakieś takie kilka alternatywnych występów. Na to, że jeżeli jestem jako tam Bartosz Zalewski firma, no to ona prezentuje tam powiedzmy coś, tutaj trasa powiatowa to jest coś, no ale tutaj akurat razem z Łukaszem to też będzie taki materiał podobny jak tej trasy powiatowej, więc traktuję to osobno, ponieważ też widzę, że warunki są inne. Ludzie, którzy przychodzą są inni, no i też czasami się powielają, więc ja nie chciałbym, że jeżeli ktoś był, wiesz, na moim występie stolowym i potem przyjdzie tam i mówi, a już to znam, a fuck, no to ja tego nie lubię strasznie, więc napiszę tam jakieś nowe fragmenty i tak, jestem podekscytowany też, bo są bardzo głupie. Nawet jak na to, co zwykle jest. To jest idiotyzm ciężki.
0: No, Bartek Zalewski, Sebastian Rejent i Łukasz Kowalski występują dziś wieczorem w Iławie, start o 19.30, w piątek w Piekarach Śląskich, a w sobotę w Rudzie Śląskiej. A w międzyczasie, czyli w czwartek, Bartek i Łukasz już bez Sebastiana zawitają do Kent w Małopolsce. Natomiast mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Bartkiem Zalewskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz numer z genialną partią perkusji to klasyka rocka od Phila Collinsa w Rock Radio.

Proszę bardzo, podnóżkę jak znalazł przy niedzieli, to klasyka rocka od Human w Rock Radio. A już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć pierwszą tego niedzielnego popołudnia książkę. I to będzie powieść Strategia Wyjścia, czyli najnowsza odsłona cyklu o Jacku Reacherze autorstwa Lee Childa. Będzie oczywiście pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Jeden z moich ulubionych numerów, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 80., to John Parr w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos otwieramy szafę z książkami, no i na pierwszy ogień idzie Strategia wyjścia autorstwa Lee Childa. To 30. tom bestsellerowego cyklu z Jackiem Reacherem. W tej części emerytowany żołnierz wybiera się na kawę, no i niedługo potem znajduje w kieszeni płaszcza karteczkę z prośbą o pomoc. Dochodzi do wniosku, że jej autorem musi być młody mężczyzna, który wpadł na niego w kawiarni. Dalszy ciąg oczywiście w książce Strategia wyjścia, którą możecie zgarnąć już teraz. Napiszcie na konkurs@rockradio.pl, jak ma na imię brat Jacka Reachera. konkurs@rockradio.pl. Dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić Strategia wyjścia. A my już teraz słuchamy sobie, no, moim zdaniem jednego z lepszych coverów, jeśli chodzi o klasykę polskiego rocka, to Golden Life w Rock Radio.

0: Numer, którego intensywnie słuchałem w liceum na Walkmanie, klasyka rocka od The Doors w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie czegoś dla wszystkich, którzy z łezką w oku wspominają lata 80. To będzie prawdziwa petarda od Bon Jovi, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Kaleta.
1: Po 17 zapuścimy sobie bardzo klimatyczny numer The Police, ale wcześniej sprawdźmy, czy jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie.
2: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją.
3: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
4: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
2: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
4: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
2: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
5: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
2: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
3: Pogoda.
2: Jeśli wierzyć prognozom albo temu, że się nie zmienią, to przyszły weekend ma być bardzo ładny. Ale na razie kilka deszczowych dni. Jutro padać może w całej Polsce. Temperatura od 13 do 19 stopni. Niebo ma być częściowo zachmurzone, a więc zobaczymy też trochę słońca.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza

Proszę bardzo, takie rzeczy usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Black Sabbath w Rock Radio. A ja przypominam, że przed nami wieczorne spotkanie z płytą tygodnia Rock Radia. Przypomnijmy, że od piątku na Facebooku Rock Radia o wasze głosy walczyły dwa legendarne albumy, bez których rock psychodeliczny brzmiałby zupełnie inaczej, a mianowicie studyjny debiut The Doors z 1967 roku oraz ósmy krążek Pink Floyd, czyli The Dark Side of the Moon z roku 1973. I ten album, który zebrał na Facebooku więcej waszych głosów, pojawi się w całości po 20 jako płyta tygodnia Rock Radia. Nie zabraknie oczywiście smaczków i ciekawostek związanych z powstaniem tej płyty oraz z poszczególnymi kawałkami z niej. Już teraz zapraszam was na wieczór w imieniu Ryśka Brzezińskiego, ale do wieczora mamy jeszcze trochę klasyki rocka do przesłuchania. Już teraz słuchamy sobie klasyki polskiego rocka od zespołu Hej w Rock Radio.

0: I to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Foreigner w Rock Radio. A tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos możecie zgarnąć kolejną książkę, która doskonale sprawdzi się w te coraz cieplejsze i coraz krótsze wiosenne wieczory. Tym razem bierzemy na warsztat najnowszy kryminał autorstwa Grzegorza Brudnika zatytułowany Alfa. To czwarta książka z komisarzem Rafałem Lichym w roli głównej, ale to także pierwszy tom nowego cyklu zatytułowanego Demony Lichego. Akcja Alfy toczy się na przełomie listopada i grudnia 2023 roku, czyli ponad półtora roku po wydarzeniach opisanych w Ceremoniarzu. Od tego czasu komisarz Rafał Lichy zdążył odejść z policji, sprzedać swoją willę i wyprowadzić się ze Śląska na Mazury. Tutaj pływa łódką po okolicznych jeziorach i fotografuje okoliczną przyrodę. Wszystko do czasu, gdy na jeziorze Niegocin dochodzi do tragedii. We wsi Wilkasy w pomost portu wbija się jacht. Na pokładzie zostaje znalezione ciało młodego mężczyzny z kulą w głowie, a przy jego zwłokach zostaje znaleziona pozytywka. Na pierwszy rzut oka wygląda to na samobójstwo. I tak się składa, że świadkiem tej tragedii mógł być właśnie Lichy, co zamierza wykorzystać badająca tę sprawę prokurator Ewa Chmurny. Szybko okazuje się, że tydzień wcześniej w Giżycku w podobnych okolicznościach zginął inny młody mężczyzna. Moim zdaniem Alfa to najbardziej baśniowa powieść w dorobku Grzegorza Brudnika. A co na to sam autor?
1: Może, to pewnie przez wzgląd na... Bo można by powiedzieć, że Szafarz też jest takim trochę taką opowieścią baśniową, ale tutaj prawdopodobnie właśnie to, że jesteśmy na tych Mazurach, jest ten śnieg, są te lasy, są te wilki, są te legendy, no to rzeczywiście trochę może tak bajkowo wyglądać, jak może być takie w odbiorze.
0: Mojej całej półtora godzinnej rozmowy z Grzegorzem Brudnikiem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Alfa, to napiszcie na konkurs@rockradio.pl odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi tak. Otóż, w poprzedniej książce o komisarzu Lichym pojawia się postać pisarki o kolorowym nazwisku. Co to za nazwisko? konkurs@rockradio.pl na ten adres wysyłamy odpowiedzi, ale dopisujemy także, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Alfa. A już teraz zapinamy pasy, bo wjeżdża petarda od AC/DC w Rock Radio.

No i tak właśnie brzmi absolutna klasyka rocka. To The Rolling Stones w Rock Radio. A my już za chwilę posłuchamy kolejnego legendarnego kawałka, który powstał na początku lat 80. To będzie klasyka rocka od Rush, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Salve.

0: Po 18 pogadamy ze stand-uperem Łukaszem Kowalskim i sprawdzimy, gdzie w najbliższych dniach zobaczymy go w akcji na scenie. A teraz sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
1: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata.
2: Rock Radia.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dzisiaj, wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
3: Sztab generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do sztabu generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
1: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
4: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
1: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata. Zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
2: Pogoda.
1: W nocy od 7 do 9 stopni, miejscami może padać. A jutro temperatura podobna do dzisiejszej, od 13 do 19 stopni. I deszczowo może być w całej Polsce, choć na północy też sporo przejaśnień. Przyszły tydzień ma być taki deszczowy z dużą wilgotnością.
2: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zapraszam.

0: Bardzo lubię regularnie wracać do tego numeru, również w niedzielne popołudnie. To klasyka rocka od Boba Dylana w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, co tam słychać w stand-upie. No i tak, na pewno warto wybrać się na jedną z imprez z cyklu Masz Minutę. Ten format to jedno z moich największych stand-upowych odkryć ostatnich miesięcy i to nic innego jak talent show dla komików. Biorą w nim udział zarówno totalni amatorzy, jak i ludzie z pewnym już doświadczeniem. Każdy z uczestników ma tytułową minutę na to, żeby rozbawić publiczność, a ocenia go czworo jurorów i gość specjalny. Pomimo tego, że Masz Minutę ma pomagać początkującym stand-uperom, to zauważyłem w komentarzach na YouTubie, że widzowie domagają się jednak, żeby wśród uczestników było więcej komików z doświadczeniem. A co na to Łukasz Kowalski, który jest jednym z jurorów?
1: Kurde, my na pewno byśmy chcieli. Tu myślę, że wiesz, że to często będzie się tak odbijało, nie wiesz, też trafiają się głosy takie, że chcemy więcej świrów, nie wiesz, szalone, wiadomo, czasami jest tak, że taki niedoświadczony wyjdzie i wiesz, i raz, że nic nie pokaże jako występujący i później jeszcze w gadce nic się nie będzie ani kleiło, albo ta osoba się okaże, wiesz, jakaś, nie wiem, niesympatyczna, albo jakaś negatywnie nastawiona, albo zestresowana. Ciężko też powiedzieć, a z tymi doświadczonymi też jest taki problem, że nie ma ich aż tak dużo na rynku w Polsce i też nie wszyscy chcą wziąć udział w tym.
0: Ostatnie Masz Minutę w tym sezonie odbędzie się we wtorek w Warszawie, a gościem specjalnym będzie Tomek Kołecki. Natomiast mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Łukaszem Kowalskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz słuchamy absolutnej klasyki rocka z początku lat 90. od Metallica w Rock Radio.

0: niby zespół jednego przeboju, ale za to jakiego? Klasyka rocka od Midnight Oil w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę i tym razem to będzie Księga Grzechu, czyli najnowsza powieść autorstwa Przemysława Kowalewskiego. Pogadamy także z samym autorem i będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka.

0: To jest numer, który mnie kojarzy się z czasami gimnazjum. To klasyka rocka od Aerosmith w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos dbamy o to, żebyście mieli co czytać nie tylko w weekend. Tym razem bierzemy na warsztat Księgę Grzechu, czyli najnowszą powieść autorstwa Przemysława Kowalewskiego. To jest historia sensacyjna z wątkami historycznymi. I jest to także drugi tom cyklu o archeologu Nikicie Wajdzie. O co chodzi w fabule? Otóż podczas remontu wieży zabytkowego kościoła na obrzeżach Szczecina zostaje odnaleziona kapsuła czasu. W środku znajduje się manuskrypt zapisany łaciną. Wojewódzki konserwator zabytków prosi o pomoc w jego rozszyfrowaniu Nikitę Wajdę, czyli światowej sławy archeologa. Profesor odkrywa, że odnaleziony tekst przypomina jeden z rozdziałów Księgi Grzechu, a chodzi o legendarny apokryf napisany przez wyznawców ekskomunikowanego księdza działającego na obecnych terenach Polski i Niemiec w drugiej połowie XIX wieku. Manuskryptem zaczyna się interesować wnuk założyciela bractwa, ale także Watykan i bezwzględny kolekcjoner. Wszystkim zależy na tym, by zdobyć poukrywane gdzieś kolejne rozdziały księgi. Tym bardziej, że jak odkrywa Nikita Wajda, zakazany tekst może wywrócić do góry nogami cały Kościół katolicki. W Księdze Grzechu pojawia się postać fikcyjnego papieża, który nazywa się Józef Trenzinger. Jak wyjaśnia sam autor, to nazwisko nie jest przypadkowe.
1: U mnie pracuje w biurze w Morskim Centrum Nauki dziewczyna, która się nazywa Agnieszka Trenzinger. I tak sobie pomyślałem, jak mi to świetnie pasuje. Po pierwsze, Agnieszka chciała dostać się do mojej powieści, a po drugie, no to jest świetne nazwisko dla papieża.
0: Mojej całej półtora godzinnej rozmowy z Przemkiem Kowalewskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A jeśli chcecie zgarnąć Księgę Grzechu, to napiszcie odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. Otóż, w poprzedniej części cyklu o Nikicie Wajdzie pojawia się postać dawnego studenta, słynnego archeologa. Ten dawny student nosi pewne stolarskie nazwisko. Jak nazywa się ten bohater? Konkurs @rockradio.pl i dopiszcie też, dlaczego to właśnie do was powinna trafić Księga Grzechu. A już teraz słuchamy numeru, który ma moim zdaniem jedną z najpiękniejszych solówek, jeśli chodzi o klasykę polskiego rocka lat 90. To Edyta Bartosiewicz w Rock Radio.

No i to jest kawałek, który niezawodnie dodaje energii na resztę dnia. To Def Leppard w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego kapitalnego numeru z lat 80. i tym razem to będzie klasyka rocka od The Cars, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Po 19 podpytamy Piotra Cugowskiego o jego nową solową płytę, której premiera zbliża się wielkimi krokami, a już teraz wjeżdża ponadczasowy przebój Queen w Rock Radio.

0: Proszę bardzo, te solówki to jest coś niesamowitego. To klasyka rocka od Jimiego Hendrixa w Rock Radio. A my w programie Rock Radio poleca na wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale także trzymamy rękę na pulsie najważniejszych wydarzeń związanych z muzyką rockową. No i tak wielkimi krokami zbliża się premiera drugiej solowej płyty Piotra Cugowskiego. Album będzie nosić tytuł Siódme Życie i ukaże się jesienią. Na razie znamy aż 5 promujących go singli. Ostatni z nich, czyli numer tytułowy, ujrzał światło dzienne miesiąc temu. Wszystkie te numery są raczej lekkie, łatwe i przyjemne. Czy to oznacza, że taka właśnie będzie cała ta płyta? Pytam o to Piotra Cugowskiego.
1: Te utwory, które pokazałem do tej pory, czyli Latarnik, Cisza przed burzą, tu będzie bal, który był w ogóle woltą w inną stronę, ale to za chwilę, Niedorośli i teraz Siódme Życie. Można powiedzieć, że ta część jest częścią lżejszą, a absolutnie też nie mam żadnego zamiaru odżegnywać się od korzeni, z których pochodzę. I ta druga część płyty będzie właśnie takim, no, ukłonem w kierunku korzeni.
0: Czyli najmocniejsze momenty twojej drugiej płyty będą, będą na płycie.
1: Zdecydowanie, tak. I zapraszam na koncerty, bo gramy to na koncertach prawie wszystko.
0: Mojej całej rozmowy z Piotrem Cugowskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a już teraz bardzo przyjemny cover od Lemonheads w Rock Radio.

0: No, jak ten pan jęknie, to naprawdę nie ma mocnych. To klasyka rocka od HIM w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć książkę Algorytm, czyli thriller autorstwa Włodzimierza Rdzanka. Będzie oczywiście pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

To jest niesamowite, ile emocji jest w tym numerze. To klasyka rocka od Janis Joplin w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos. Dbamy o to, żeby na waszych półkach z książkami nie było zbyt wiele wolnego miejsca. No i dlatego teraz możecie zgarnąć thriller Algorytm. Jego autorem jest Włodzimierz Rdzanek. To jego literacki debiut i jest to pierwszy tom cyklu AI Gent – Mroczne kody. W Algorytmie poznajemy historię Karola Koppela, genialnego programisty, który pracuje dla rządu USA. Koppel opracowuje przełomowy model sztucznej inteligencji o nazwie Zeus, a następnie niespodziewanie znika, razem z dostępem do niego. Jednocześnie w ambasadzie Korei Północnej w Warszawie dochodzi do potężnego wycieku danych. Do pościgu za ukrywającym się geniuszem komputerowym dołączają stołeczna policjantka i agent ABW. Resztę oczywiście doczytujemy już w książce Algorytm. Możecie ją teraz zgarnąć. Napiszcie na konkurs @rockradio.pl, jak Włodzimierz Rdzanek ma na drugie imię. Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie też, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Algorytm, a my już teraz słuchamy naładowanego energią kawałka Red Hot Chili Peppers w Rock Radio.

Świetnie ten kawałek brzmi. Również w niedzielny wieczór to klasyka rocka od Briana Adamsa w Rock Radio. My powoli zbliżamy się do 20. Po 20 zapraszam Was w imieniu Ryśka Brzezińskiego na spotkanie z płytą tygodnia Rock Radia, a po 22 będziemy rozmawiać z niezłymi gośćmi Rock Radia. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś, w ogóle dzięki za cały weekend. Ponownie słyszymy się jutro od 10 w programie Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radiu. Trzymajcie się i do usłyszenia.

0: jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dzień dobry, wieczór, już po 20, a więc jak zawsze jest to pora na sprawdzenie, co wybraliście w głosowaniu na Płytę Tygodnia. Jak zwykle sprawę rozstrzygnęliście na Facebooku Rock Radia i naród zdecydował, że włączymy dziś od deski do deski The Dark Side of the Moon Pink Floyd. Może trudno w to uwierzyć, ale dopiero ten album sprawił, że grupa odniosła sukces w Stanach Zjednoczonych. Tak jak na poprzednich krążkach, tu też było sporo eksperymentów czy nietypowych rozwiązań, jak bicie zegarów, bicie serca czy ledwo słyszalny fragment utworu Beatlesów na sam koniec. Co więc sprawiło, że The Dark Side of the Moon do teraz jest jednym z najlepiej sprzedających się albumów rockowych w historii? Pewnie jego brzmienie, wykreowane przez Alana Parsonsa, klimat, a także tematy, które poruszył Roger Waters. To on napisał wszystkie teksty na płytę, a opowiadał w nich o samotności, przemijającym czasie czy ludzkiej zachłanności. W takim razie oddajmy się całkowicie muzyce Floydów. Płyta zaczyna się od Speak to Me i Breathe. Rysiek Brzeziński melduje się.

0: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dzisiaj w całości słuchamy płyty The Dark Side of the Moon Pink Floyd. Choć album ukazał się w marcu 1973 roku, to fani mieli okazję słuchać utworów z tej płyty już od ponad roku. Floydzi materiał z ciemnej strony księżyca zagrali pierwszy raz w Brighton w styczniu 1972. Utwory można było usłyszeć też na kolejnych koncertach. W tym czasie panowie pewnie często oglądali latający cyrk Monty Pythona. Czemu o tym wspominam? Bo dzięki zyskom ze sprzedaży tej właśnie płyty Floydzi wspomogli finansowo Pythonów, dzięki czemu ci drudzy byli w stanie wyprodukować film pod tytułem Monty Python i Święty Graal. Zresztą wsparcie było hojne, zespół przekazał 200 tysięcy funtów na rzecz filmu. To skoro o pieniądzach mowa, pora posłuchać Money.

0: jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Powoli zbliżamy się do końca przygody z dzisiejszą Płytą Tygodnia, czyli The Dark Side of the Moon Pink Floyd. Mało kto o tym dziś pamięta, ale album miał pierwotnie nazywać się zupełnie inaczej. Eclipse, jak ostatni kawałek na płycie. Ma to związek z tym, że rok wcześniej inny zespół wydał płytę pod tytułem The Dark Side of the Moon. Przez to Floydzi zastanawiali się właśnie nad zmianą gotowego już tytułu. Jednak tamten album zespołu Medicine Head nie odniósł sukcesu i słuchacze szybko o nim zapomnieli. Dzięki temu można było zaryzykować z oryginalnym pomysłem. Przed nami ostatnie dwa numery z płyty, czyli Brain Damage i wspomniany Eclipse, a Płyta Tygodnia wraca za tydzień. Głosować będziecie mogli jak zawsze na Facebooku Rock Radia. Rysiek Brzeziński, adios.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Hej, z tej strony Rysiek Brzeziński, audycja Niezły Gość. No i mam dzisiaj przyjemność porozmawiać z wokalistą Mysłowic, Mateusz Parzymięso. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Jesteś naszym niezłym gościem.
2: Tak,
1: wiele takich chyba okazji ostatnio miewasz, prawda? No bo od dwóch czy tam trzech lat, prawda? No to życie się pozmieniało tobie troszeczkę.
2: Tak, pozmieniało się i takie okazje się zdarzają dosyć często. Ale też nie mogę powiedzieć, że za często.
1: Ale to jak się zdarzają, to jest fajnie, prawda?
2: Bardzo fajnie, tak, no wiesz, no tak jak powiedziałeś, życie mi się odmieniło. Jestem jakby no, w zupełnie innym miejscu i jakby młody, to wiesz, zawsze się ma te marzenia. Jedni chcą zostać strażakami, drudzy, nie wiem, kimś tam jeszcze. My podobnie jak ty, czyli moi bracia, ty, bo wiem już o tym, bo rozmawialiśmy właśnie przed chwilą, chcieliśmy być muzykami, no i ta droga moja długa dosyć doprowadziła wreszcie do zespołu Mysłowic. Jestem bardzo zadowolony.
1: No to właśnie jest jeden z tych takich życiowych zakrętów, którego chyba na pewnym etapie się raczej nie spodziewałeś do końca, nie? No bo wiadomo, myślisz sobie, tworzę zespół, on się nazywa Kid A, prawda? Mm. To jest oczywiście nawiązanie do zespołu Radiohead i
2: tak,
1: ich płyty.
2: Dosyć naiwne zresztą, ale...
1: Czemu naiwne?
2: Nie wiem, młodzi byliśmy, to tak się nazwaliśmy.
1: Nie, wiesz, ale nazwa chwytliwa,
2: tak,
1: nie?
2: No, tak.
1: Ja was zapamiętałem na przykład ze wspólnego koncertu.
2: A to dobrze, czyli nazwa spełniała swoją rolę.
1: Tak. No tym bardziej, że mówię, nawiązywała do Radiohead, prawda?
2: Tak.
1: No ale wtedy myśleliście na pewno na tym etapie, kurczę, mamy swój zespół, chcemy robić to akurat, nie? A w międzyczasie na pewno gdzieś tam słuchaliście sobie Mysłowic, mhm, i pewnie żaden z was nie zakładał, że mógłby grać kiedyś w tym zespole.
2: Tak, nikt nie zakładał, a jeśli chodzi o to, co zapytałeś, to tak tworząc ten zespół, tak naprawdę wzorowaliśmy się na zespole Mysłowic, bo to była nasza pierwsza jakby taka świadoma, że tak powiem, miłość to może za duże słowo, ale taka, wiesz, no byliśmy fanami tego zespołu. I wszyscy tam w mojej rodzince i znajomi zaraziliśmy tym zespołem. No i jak to w kultura naśladownictwa, poszliśmy tym tropem i zaczęliśmy grać piosenki, robiliśmy swoje piosenki. One były w takim nurcie, chcieliśmy przynajmniej w nurcie, może wychodziły lekko britpopowe, nie chcieliśmy, żeby były britpopowe, bo jak nazwa wskazywała, byliśmy bardziej tam radioheadowi, czyli to był jakby drugi zespół, którego zacząłem słuchać dzięki też zespołowi Mysłowic, bo chciałem się dowiedzieć, czego oni słuchają,
1: mm-hmm, no a tam zawsze
2: jakie
1: było
2: mają
1: dużo
2: inspiracje.
1: Tego
2: tak. I tak się dowiadywałem po kolei, natknąłem się na zespół Radiohead, no i to jest moja miłość do dzisiaj też. Tak to się działo, że tworzyliśmy piosenki, które były może momentami podobne do zespołu, czy tam Mysłowic, czy innych takich zespołów, które w Polsce, wtedy było dużo zespołów, które grały w ten sposób. Może się wydawać, że mało, ale ich było dużo, tylko były w niszy. Tak, chcieliśmy robić swoją muzykę, robiliśmy ją, nawet mieliśmy jakieś tam sukcesy z zespołem Kid A, bo i wystąpiliśmy na debiutach w Opolu, jakieś tam festiwale wygrywaliśmy, byliśmy, wtedy to się nazywało Union of Rock, chyba Węgorzewo, 2006
1: tak, no, był taki
2: rok, gdzie...
1: On się spektakularnie rozwalił, pamiętam, w pewnym momencie.
2: Możliwe, to kilka lat później pewnie,
1: tak.
2: Ale też graliśmy w konkursie na tym festiwalu, gdzie w jury był Artur Rojek, a graliśmy cover, bo tam był obowiązek zagrania coveru i zagraliśmy cover Mysłowic, Pegisu nie wyszła za mąż, więc widzisz, to jest wszystko tak poplątane, zagmatwane. Graliśmy też przed chłopakami supporty w pewnym momencie, jak jeszcze byli w tym składzie właśnie z Arturem. I to tak cały czas
1: gdzieś
2: wygląda,
1: to tam wisiało
2: gdzieś
1: w powietrzu.
2: Tak, a też wiesz, nie mieszkałem gdzieś daleko, bo pochodzę z takiej miejscowości Mędków, która jest nieopodal, powiedzmy, Chrzanowa, czyli w połowie drogi między Katowicami a Krakowem. Jeśli ktoś chciałby to dokładnie geograficznie jakoś tam poznać. Więc wiesz, nie mieliśmy daleko, ani odległości nie było dużej, można było, wiesz, do Mysłowic jak przyjeżdżaliśmy, to mówię, tu na pewno chodzi lala gdzieś tam, wiesz, a tu mieszka ten, no normalnie jak dzieciaki, no po prostu byliśmy takimi zajawionymi fanami.
1: No, to pamiętam właśnie, jak opowiadaliście o tym, zresztą wasza sceniczna konstrukcja też przypominała. Tak, bo mieliście zawsze trzy gitary na przykład na scenie.
2: Tak.
1: mimo że było was właśnie pięciu, nie? Czyli było to soniczne takie uderzenie.
2: Tak, tak. No to też, wiesz, nawiązanie i do zespołu Myslowic, gdzie są te trzy gitary, tak samo jest w Radiohead, mają trzy gitarki i dodatkowo klawisze, jakieś synty z boku i tak dalej. I to wszystko, wiesz, no, sprawia to, że jakby jest pełnia brzmienia w zespole, tak zwane ściany gitar, do tego dochodzą synty i, wiesz, ja to lubię, jak jest bogato, ale w muzyce, ale też lubię, jak jest czasami po prostu prosto dosyć. No, tak, nie wiem, na co odpowiadam, ale tak.
1: Tak, ale nie, wiem o co ci chodzi, bo tak. Wszystko zależy oczywiście od nastroju, jak tak. Się robi muzykę, prawda?
2: Z tym, że ja była pewna różnica, bo ja nie grałem tak jak zresztą ani Tom Jorg, ani, no, Tom Jorg nie gra na gitarze basowej, ja wtedy grałem na gitarze basowej, znaczy on gra, bo jest znakomitym muzykiem, ale w zespole ja grałem właśnie na basie, tutaj tak. Musiałem się przekwalifikować, jako że nigdy tak naprawdę nie grałem na gitarze elektrycznej. Tak, wiesz, jakoś pogrywałem sobie, tak? Ale nigdy w żadnym zespole nie grałem i tu musiałem się troszkę nauczyć.
1: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radiu jest Mateusz Parzymięso, od jakiegoś czasu wokalista zespołu Myslowic. Konkretnie kiedy to było? Powiedz mi.
2: 2019 to był rok, w którym się pojawiłem na... A, nie. Inaczej, 2018. Tak, w 18 poszedłem na pierwszą próbę, zadzwonił do mnie Lala. Ale pierwszy koncert to 2019 rok.
1: Okej.
2: Okay. Maj chyba.
1: I później znowu była rzecz bardzo niefortunna, bo pandemia się przydarzyła.
2: No już zapomniałem, musiałeś przypominać.
1: Przepraszam, ale to jest trauma, która cały czas wywiera duże piętno.
2: To było straszne, tak jak powiedziałeś. No wszystkich to dotknęło, wiemy o tym doskonale, ale tak jak powiedziałeś...
1: No przychodzisz do zespołu.
2: Przychodzę do zespołu, wiesz, w głowie tam układam sobie to wszystko, ma się wszystko odmienić, tak? Będę grał koncerty, będę mógł... działać w muzyce, robić to, co chcę i normalnie sobie przy tym żyć, a tu nagle ciach i nie ma nic, nie? Całe szczęście pracowałem jeszcze wtedy. Pracowałem i jakby, no wiesz, było co, za co zrobić zakupy, chleb i masło, także spoko. No ale tak, plany koncertowe zupełnie padły, ale też mieliśmy przez to czas na zrobienie płyty.
1: No i właśnie, tu chciałem się ciebie zapytać, czy gdyby nie pandemia, to czy powstałaby tak udana płyta, w moim odczuciu naprawdę udana, wszystkie narkotyki świata, czy te sprawy właśnie by się tam wam tak poukładały, że nazwalibyście to, zwłaszcza członkowie, wiesz, zespołu przed tobą, czyli tam bracia Kuderscy, Przemek Myszor, no i Wojtek Powaga, czy oni by to nazwali takim nowym początkiem, nie? Czy gdyby nie to, bo mi się wydaje, że mogłoby być trochę inaczej. Kto wie, czy nie lepiej, ale po co gdybać?
2: Tak, wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym, tak, ale tak jak sobie teraz myślę, to no, wiesz, no, była duża przerwa rzeczywiście. Mieliśmy czas na to, żeby zrobić tą płytę i faktycznie zanim, wiesz, doszło do tego, że znowu mogliśmy grać, znowu wydać tą płytę, to minęło trochę czasu i można było rzeczywiście to nazwać nowym otwarciem w przypadku zespołu Myslowic, ale czy gdyby nie było pandemii, wiesz co, pewnie by to inaczej wyglądało, bo bylibyśmy bardziej pochłonięci graniem koncertów.
1: Pewnie chcielibyście też płytę szybciej wydać.
2: Płytę szybciej chcielibyśmy wydać. Nie wiem, jakby było, wiesz, z czasem i zrobieniem tej płyty, bo to widzę teraz jakby próbujemy zrobić kolejną. Mamy bardzo dużo koncertów i, wiesz, i umawiamy się na próby, ale za bardzo nie ma czasu w tym tygodniu. W ogóle nie ma czasu, jakby i...
1: No do końca roku to patrzyłem, że macie tych koncertów.
2: Wczoraj chyba mówił Bartek, czyli nasz menadżer, że około 65.
1: No a jeszcze z tego, co słyszałem, mają dojść, bo tak. W moim rodzinnym Szczecinku coś tam ma się zadziać podobno.
2: Tak. To wiem, że w Szczecinku się zadzieje, ale ma zadziać.
1: Tak, ten art piknik cały.
2: Tak, jest tych koncertów bardzo dużo w tym roku. No, bardzo się z tego cieszymy, bo wiesz, widzimy, że ludzie przychodzą na zespół Myslowic i jakby są to młodzi ludzie, którzy, wiesz, są mega, nie wiem jaka to jest subkultura, bo się zupełnie na tym nie znam, ale wiesz, są mega wystylizowani, mają czarne włosy, mają jakieś tam, wiesz, tatuaże, kolczyki i tak dalej. Oni przychodzą na zespół Myslowic, to są, nie wiem, 18-latkowie, 19-latkowie i oni po prostu, to jest, wiesz, no, fani na całego, nie? Jest ich masa, nie? Oprócz tego są ludzie w naszym wieku, czyli powiedzmy już trochę dojrzali bardziej. No i też są starsi ludzie, także cały przekrój mamy i wiesz, są to fani zespołu Mysłowic i oni się nie odwrócili, oni przychodzą na nowo.
1: No właśnie, wiesz co, Jacka Kuderskiego pytałem jeszcze w zeszłym roku, też zrobiliśmy sobie tutaj rozmowę do audycji Niezły Gość, jak w ogóle wygląda to przyjęcie płyty z twoim udziałem, koncerty w ogóle z twoim udziałem, jak to się prezentuje, bo wtedy tak naprawdę graliście pierwsze koncerty promocyjne.
2: Tak, z tą prasą, i z tą płytą.
1: Tak. I był bardzo pozytywnie nabuzowany tym, a teraz widzę, jest jeszcze lepiej, bo tych koncertów też właśnie, tak jak powiedzieliśmy, macie mnóstwo, odbiór jest chyba dobry.
2: Tak, jest znakomity odbiór i wiesz, są pełne sale. No, gramy też jakby materiał z płyty Miłość Czasek Popkultury.
1: No tak, bo teraz też jest 25 lat.
2: Właśnie, to jest 25 lat i odgrywamy całą tą płytę, do tego dodajemy jakieś tam, powiedzmy, piosenki, które nie zostały wtedy wydane, ale były przygotowywane przez zespół, czy to na demo, czy w formie jakichś tam innych nagrań. I wiesz, gramy to wszystko, do tego dodajemy kilka piosenek z nowej płyty, jakieś tam jeszcze z innych płyt pieśni i piosneczki. I tak, na mnie to robi ogromne wrażenie, jak Bartek powiedział, że, czyli nasz menadżer znowu, muszę tutaj przypis zrobić, że będziemy grać takie sale jak Stodoła, czy dzisiaj gramy w Tamie, no to przecież dla mnie, wiesz, ja grałem w małym zespole, który, wiesz, jak przyszło 40 osób na koncert, to było super, nie? Się już cieszyłeś, bo zwrócić się za benzynę chociaż.
1: No i ktoś tam coś pokrzyczy,
2: no,
1: pod
2: sceną.
1: Tak,
2: i dadzą ci darmowe piwo, nie wiem, czy możemy mówić o piwie.
1: Napój. Gazowany,
2: tak,
1: o
2: teraz
1: barwie
2: jest moda na niealkoholowe, tak. Także takie, i wiesz, i to, a teraz przychodzi, nie wiem, 1000, 2000 ludzi i oni chcą tego zespołu. No to dla mnie to jest naprawdę, wiesz, widzę, że to ma sens, że jakby to, co zrobiliśmy razem, jest wiarygodne. No to nic, tylko się cieszyć z tego.
1: A oprócz tego, że tworzycie muzykę, też kręcicie sporo całkiem, widziałem, teledysków.
2: Aha.
1: Do kawałków. Kurczę, nie naliczyłem tego, ale chyba z 5 teledysków powstało?
2: Możliwe.
1: Coś takiego?
2: No, pewnie tak.
1: Z czego przynajmniej tam 3 kręcone z wami, że na przykład ciebie tam owijają w folię i zresztą
2: tak,
1: reszta
2: tak,
1: chłopaków
2: to też. Latawce, tak.
1: Latawce, no.
2: Wiesz co, teledysk, jak teraz liczę, Pac-Man był teledysk, to Pac-Mana Miłość. Później był właśnie Latawce, ale jeszcze był...
1: No, wszystkie narkotyki świata
2: też narkotyki,
1: mają?
2: Tak. To,
1: ale to taki trochę...
2: Music video, tak. No i jeszcze jest 19, tak.
1: Tak.
2: To jest 5 numerów. Wiesz co, no to takie są chyba czasy, że trzeba dodać obrazek do... Zawsze były, nie?
1: No ale teraz chyba tym bardziej, żeby zwrócić
2: uwagę. Wiesz co, ale powiem ci szczerze, że ja jakby nie widzę fenomenu teledysków, bo do mnie nigdy nie docierały. W sensie takim, że ja słuchałem muzyki, ale ja nie znam teledysków, nie? Może tam, wiesz, jakoś, jak już się bardzo zajawiłem na zespół, to sobie tam poznałem kilka teledysków, ale nigdy się nie skupiałem na tej warstwie jakoś bardzo.
1: Audycja Niezły Gość i rozmawiam dalej z niezłym gościem, czyli z Mateuszem Parzymięsą. Jak właśnie się odmienia to twoje nazwisko?
2: Podobno się nie odmienia, Parzymięso po prostu, okay. Mateuszem Parzymięso.
1: Okej, okay. Wokalista Mysłowic.
2: Tak, nazwisko trudne.
1: Trudne, ale powiem ci, zapadające w pamięć.
2: To na pewno.
1: Bo jak właśnie ten koncert wspólny, co kiedyś zagraliśmy w Bobolicach, 2009 rok, to ja właśnie dzięki temu, że byłeś ty i twoi dwaj bracia, tak. O tym samym zresztą nazwisku, tak. Ja to zapamiętałem to wydarzenie. Nazwisko bardzo charakterystyczne.
2: No, czyli
1: no.
2: Chyba marketingowo dobrze. Tak. Ale też nie do końca ma, wiesz, jak się ma takie nazwisko, to różne rzeczy się przeżywa.
1: No, domyślam się.
2: No, także...
1: Ale można twardą skórę sobie wyrobić w ciągu
2: wiesz,
1: życia,
2: nie
1: co?
2: Aż tak, po prostu to wiesz, no to są, czasami są śmieszne te rzeczy, także sam się z tego śmieję nieraz, no bo nikt nie wie, o co chodzi z tym nazwiskiem. No, Parzymięso. Jak tam próbowałem dojść do tego, to wiesz, to jakiś tam, może ktoś tam w rodzinie dawno, dawno temu był, nie wiem, kolesiem, który zajmował się wyrobem kiełbas na przykład. Albo szynek, no nie wiem.
1: Kto wie, no różnie bywa z nazwiskami.
2: Są różni kołodzieje.
1: Tak, tak. Właśnie, mówisz marketingowo bardzo dobrze, to się może przyjąć rzeczywiście i tych wywiadów czy różnych okazji akcji, to tak jak przed chwilą na poza anteniu sobie wspominaliśmy, jest całkiem sporo i można się otrzaskać.
2: No można, powoli, wiesz, no tak jak mówiliśmy na początku, jest ciężko. Tak, bo przychodzę, powiedzmy, jest taka sytuacja, przychodzę do redaktora, którego znam, którego słuchałem czasami nawet i wiesz, muszę z nim rozmawiać, a ja taki chłopczyk przychodzę i w sumie to nie wiem co powiedzieć, jeszcze wiesz, przychodzę z kolegami z zespołu Mysłowic, ja tam jestem, wiesz, na początku zupełnie drogi, co mogę powiedzieć, za dużo nie mogę nic powiedzieć, bo robimy dopiero płytę, no to tak, robimy jakiś proces. No
1: a
2: to,
1: jesteś na froncie, nie?
2: A jestem na froncie, tak, robimy, a tu zrobiliśmy to, ale ludziom może to niewiele mówić też, co my robimy, bo nie ma tego jeszcze na przykład, nie? Ale jak już się pojawiła płyta, no to już było o czym ze mną rozmawiać. Natomiast te rozmowy w dużej mierze sprowadzają się, gdy idzie do wywiadu ktoś z zespołu Mysłowic poza mną, a tak jest często, to sprowadzają się do historii zespołu. No to wiesz, ja mogę powiedzieć, że byłem fanem tego zespołu. Na przykład jak wychodziła płyta w Miłość Czasach Popkultury, to miałem wtedy 12 lat i to mogę powiedzieć. No i zacząłem słuchać tej muzyki. No. Co więcej.
1: Ale właśnie dlatego też chciałem z tobą porozmawiać, skoro pojawiła się taka okazja, bo raz, że już tam z Jackiem i z Wojtkiem rozmawiałem czas jakiś temu, jeszcze najpierw przed, później po premierze, ale właśnie też z tobą, żeby lepiej cię poznać, znaczy ja już tam, tak jak mówiłem, miałem z tobą przetarcie, ale żeby też słuchacze mogli ciebie poznać nie jako fana tylko Mysłowic, czy jako kolesia nie wiadomo skąd, tylko jako Mateusza, człowieka, który coś tam o tej muzyce wie, prawda, no. I piszesz też utwory swoje i teksty i nie tylko. Jakie cegiełki z twojej strony doszły do tej nowej płyty? Mm-hmm. Nowej, no już ponadrocznej w zasadzie.
2: Mówiłem, że z pamięcią u mnie kiepsko.
1: Ale tak szalony czas też na pewno, tak. Ma swoje.
2: Udało mi się na tą płytę skomponować piosenkę 19. To jest jakby moja muzyka. Tekst napisał do tego Wojtek. Uwaga, a może... moja muzyka, pomysł po prostu przyniosłem, czyli partię gitary swojej i do tego wokal. Lala zrobił bębny, Jaca dołożył bas, Przemek klawisze i gitarę swoją też. Wojtek napisał tekst i jakby to był taki już duży dla mnie krok, że tak powiem, w dokładaniu się do całej tej płyty. A oprócz tego jeszcze ta płyta była, że przygotowana, to nie mogę powiedzieć, ale chłopcy mieli już dużo piosenek skomponowanych, które były w różnych tam, powiedzmy, etapach. Jedne miały, nie wiem, tylko melodię i jakiś tam zarys harmonii, a drugie już były piosenkami zrobionymi. Na przykład Wszystkie Narkotyki Świata to była piosenka już gotowa. Ja tam tylko doszedłem, zmieniliśmy tonację, bo nie odpowiadała mi za bardzo. I chyba to była jedna z pierwszych, które mogliśmy normalnie na próbie sobie odgrywać i przygotowywać się do nagrania. A reszta to była, wiesz, tak jak powiedziałem, pomysły, które musieliśmy przerobić, więc przy przerabianiu tych pomysłów też coś tam wniosłem, bo wiemy, jak tworzą zespoły takie kolektywne jak Mysłowic, to tam każdy może coś dodać od siebie i to tak wyglądało.
1: Też pewnie ci to pomogło w zrozumieniu tego, że nie jesteś tylko wykonawcą, prawda, w tym zespole, jakimś tam elementem obcym, ale właśnie, że możesz coś
2: dołożyć. Tak, ja nawet jest, wiesz...
1: Wręcz powinieneś.
2: Powinienem i też zachęcają mnie do tego moi koledzy z zespołu, żebym przynosił kawałki, także tak, tam była jedna piosenka, ale na tą płytę, którą będziemy robić teraz, do której się przygotowujemy, nie wiem, jaki będzie tytuł, nie mam szans powiedzieć, bo nie mamy takich informacji jeszcze, ale...
1: Jeszcze wam nie przekazali.
2: Tak, jeszcze nam nie przekazano. Nie powiedziano nam, jak ma się nazywać i co mamy zaśpiewać, jakie mają być akordy i jakie huki. Także wiesz... I jakie syntezatory i beat.
1: Nic wam jeszcze nikt nie powiedział.
2: Także... Tak, no cały czas siedzę, jak tylko mogę, z komputerem, jak jadę w busie czy coś i robię w programie. Nie mam gitary co prawda wtedy, ale mam klawiaturę komputera. Tam zawsze coś można zrobić, a później gitarę podłączam w hotelu na przykład i jadę z koksem. Ostatnio mam tak dobry okres, bo wiesz jak to jest, jak coś próbujesz stworzyć, to na siłę jak coś próbujesz robić, to nie do końca ci wychodzi.
1: Nie,
2: i tak męczysz się, męczysz. Niby chcesz zrobić, odkładasz.
1: No to nie jest robota w biurze, wiesz, 8:16 na przykład.
2: Teraz właśnie nie wiem, co, z jakiego to powodu, ale normalnie jadę sobie pomysł za pomysłem i jestem z nich zadowolony, a rzadko bywa, że jestem z czegoś tak, wiesz, zadowolony, bo jestem dosyć mocno samokrytyczny.
1: Ale są to pomysły muzyczne czy tekstowe?
2: Nie, nie, ja z tekstami to tak, wiesz, średnio to są pomysły muzyczne takie, czyli innymi słowy robię sobie nie wiem, właśnie jakiś beat, coś tam dokładam, instrumenty i do tego wokal, albo gitary nagrywam jakąś, wiesz, wymyślam sobie, powiedzmy, na akustyku, coś tam sobie w domu dziubię, a później to po prostu nagrywam i do tego próbuję, wiesz, dołożyć jakąś tam melodię, czyli to jest, wiesz, jakby, no wiesz, na improwizowanie, no.
1: Trasa cię tak inspiruje?
2: Właśnie nie wiem, co mnie tak inspiruje, wiesz, może to, że chciałbym, żebyśmy szybko wydali następną płytę, żeby już przypieczętować to, że ja w zespole Mysłowic to też jest Mysłowic.
3: Nie wiem, jak to zabrzmi, ale tak.
1: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Mateusz Parzymięso, wokalista zespołu Mysłowic. No i tak, liznęliśmy ten temat 25-lecia ważnego krążka dla całej kultury, a nawet i popkultury, czyli miłość w czasach popkultury. Jak ci się w ogóle gra te kawałki? Bo już mówiłeś, że jeszcze z poprzednim zespołem Kidei graliście covery, wiadomo, tak. Mysłowic, i to sam Rojek was jeszcze gdzieś tam oceniał na festiwalu, ale jak tobie się w ogóle gra teraz, wiesz, będąc tu i teraz, w tym miejscu, gdzie jesteś?
2: No, muszę powiedzieć, że gra mi się bardzo dobrze, bo to była ta płyta Miłość z kultury, to była płyta, której słuchałem dzień i noc, można powiedzieć. Mieliśmy, w sumie to była płyta na kasecie. Mieliśmy kasetę.
1: To się nazywa płytą, ale tak, kaseta. Tak. Głównie wtedy w tych czasach.
2: Głównie kaseta, tak. I mieliśmy właśnie kasetę i mieliśmy taki magnetofon wtedy, który miał autoliwers. To było to, że przerzucało strony samo już. Kurczę, nie musiałeś przekładać kasety. Może. W każdym razie chodzi o to, że, bo muszę to wytłumaczyć, przypis musi być, nie? Bo użytkownicy teraz, wiesz, komórek nie wiedzą, że to jest kaseta, nie?
1: Tak.
2: Więc kasetę się wkłada i trzeba było obracać, żeby mieć stronę A i stronę B. Podobnie jak płytę winylową.
1: Ołówkiem często się obracało,
2: tak,
1: jeszcze w
2: tak,
1: ogóle,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, bo się tam gmatwała, że tak powiem. Tak. I tak, ja mam osłuchane te numery bardzo, bardzo dobrze, więc jakby, no to, wiesz, też spełnienie marzeń, że mogę grać te utwory. Bardzo lubię je grać.

0: te piosenki.
1: A przyznaj szczerze, wolisz te kawałki z twoim udziałem, czy z udziałem Artura Rojka?
0: Nie, no gdzie jest, wiesz, no nie, co ja mam powiedzieć, no klasyka ta płyta, wiesz, nigdy bym nie zmienił.
1: Nie, no ale wiesz, teraz to ty ja śpiewasz.
0: Nie, no to wiadomo, że moje są lepsze.
1: Takiej odpowiedzi oczekiwałem.
0: Oczywiście, no.
1: Tak.
0: Teraz mnie będą hejtować wszyscy.
1: Nie, no chyba to jest jasne i logiczne. No to co powiedziałeś, prawda, że ta płyta jest nadal dla ciebie ważna, tak. ale też fajne to jest uczucie, kurczę, no znaleźć się w tym miejscu właśnie, to do czego cały czas wracamy tutaj, tak, w tej rozmowie, nie? Mija około roku, tak jak już ustaliliśmy, od premiery ostatniej płyty Wszystkie Narkotyki Świata. Jeśli tworzy się nowe utwory, to znaczy, że jest, mówiąc krótko, dobry vibe właśnie,
0: tak,
1: u was.
0: No, dobry vibe. Gramy koncerty, wiesz.
1: Czy się dobrze czujecie ze sobą?
0: No tak, wiesz, tak, wiesz, no...
1: Chcecie się dzielić tym, co tam...
0: Myślę, że zespół przeżywa dobre chwile znowu, nie? Tak, no, znowu muszę wrócić do tego, że tak, gramy koncerty, jesteśmy w stanie, nagraliśmy jedną płytę, wydaliśmy ją, została ona dobrze przyjęta, mieliśmy nawet nominację do Fryderyka.
1: No właśnie.
0: Więc no wiesz, ja się tego zupełnie nie spodziewałem, to było dla mnie duże zaskoczenie, ale jakby pomijając to, no to tak jak mówiliśmy, no jest wielu fanów na naszych koncertach. Trasa się wyprzedała, ta pierwsza część, jest druga, która też z tego co wiem sprzedaje się bardzo dobrze, druga część, czyli na jesień powtórzymy jakby te...
1: No wy tam w ogóle do końca roku będziecie
0: grać. Tak, tak, nie? Więc i do tego jeszcze, wiesz, jest myśl o tym, żeby zrobić płytę i chcemy ją zrobić razem i widzę, że wiesz, to nie są tylko jakieś tam obietnice i pogadanki, tylko rzeczywiście umawiamy się na próby, pracujemy, robimy w domu numery i jedziemy jakby dalej. Wiesz, fala nas niesie troszkę, także trzeba z tej energii korzystać.
1: A to też będzie taka trochę konsekwencja tego, co było rok temu, w sensie muzycznie, bo mam wrażenie, że ta ostatnia płyta Mysłowic, z twoim udziałem pierwsza zresztą, brzmi odmiennie od poprzednich, w sensie jest momentami więcej takiej ostrości w brzmieniu, ale też jest miejsce na taki postrok w stylu Mogwai na przykład. Nie wiem, czy ja w ogóle mam prawidłowe tutaj odczucia z tym związane.
0: Możliwe, no każdy inaczej czuje. Myślę, że coś tam z Mogwai można by było usłyszeć rzeczywiście, ale nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Mogę w sumie...
1: Może nie,
0: co ja mogę powiedzieć? Nie, mogę. Znaczy chcę, tylko nie wiem, co odpowiedzieć, bo... Wiesz, dopiero mamy zarysy tych numerów. One jeszcze przejdą dosyć długą drogę tak naprawdę, bo na razie siedzimy i je gramy sobie, tak? Nagrywamy sobie na demówki swoje pierwsze, ale zanim dojdziemy do tego, że nagramy demo, gdzie będziemy wiedzieć już konkretnie, która partia zostaje i tak dalej, to pewnie minie trochę czasu i to będzie praca już z Aleksandrem Kaczmarkiem, czyli producentem płyty Wszystkie Narkotyki Świata, bo z nim postanowiliśmy
1: nagrać... Jesteście zadowoleni.
0: Tak, jesteśmy zadowoleni, tak, bardzo. I z nim postanowiliśmy nagrać następną płytę, więc z tego co wiem, niedługo będziemy się spotykać właśnie z Olkiem i działać, nie? Na wspólnym razem i pewnie wiesz, dojdzie do kilku starć i tak dalej. Nie mówię, że z Olkiem, tylko ogólnie między sobą wszyscy będziemy.
1: Musi
0: próbowali.
1: Być burza mózgów,
0: jakaś, musi tak, być, tak. Musi być burza i jakby wtedy jakby myślę, dopiero pod koniec nagrywania, czy tam w połowie będziemy widzieć, w którą stronę to idzie, a do tego później jeszcze dojdzie proces miksu i masteringu i to dopiero może wszystko odmienić.
1: Bardzo szczegółowo to przedstawiłeś.
0: Tak, może zbyt szczegółowo.
1: Nie, spokojnie. Czasem warto też poznać technikalia, jak to wszystko powstaje.
0: Tak, bo może nie wiemy, jak powstają tak. Piosenki niektórzy. Tak. Ja nie wiem na przykład, jak powstają...
1: Że to nie jest takie łatwe w ogóle.
0: Obrazy, tak? Wiem, że trzeba namalować, ale... Jak, jakie warstwy i tak dalej. No to jest dokładnie to samo. To są warstwy jakieś tam, które trzeba stworzyć i które trzeba
1: dopasować
0: później, tak.
1: No, wszystkie te kolory muszą ze sobą jakoś współgrać, a w muzyce ich jest bardzo dużo. Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie.
0: Dziękuję również. Bardzo dobrze mi się rozmawiało.
1: Mi też, oczywiście. Wspaniale. Fajnie było się spotkać po latach.
0: Tak.
1: Mateusz Parzymięso, wokalista zespołu Mysłowic, wokalista i gitarzysta.
0: Tak.
1: No i co? I do zobaczenia, mam nadzieję, za jakiś czas.
0: Do zobaczenia.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Kostelmaszczyk jestem. Dzisiaj niezłym gościem Rock Radio jest aktor, wokalista Jan Wieteska, hej, hej.
2: Hej, hej, bardzo mi miło, cześć.
1: I tak kulturalnie zapytam, co tam u ciebie, bo policzyłem sobie, nie widzieliśmy się 2 lata i 2 miesiące.
2: Oh, wow.
1: Czyli w twoim życiu to jest, to była petarda? To przez te 2 lata się wydarzyło multum rzeczy?
2: No, wydarzyło się dużo, bo jeżeli widzieliśmy się w styczniu 2024 roku, no to wtedy nie wydałem jeszcze nic.
1: Nie. Jeśli chodzi o muzykę, to dopiero chyba w marcu gdzieś tam dopiero występowałeś, jakieś pierwsze miałeś występy.
2: Tak. W marcu 2024 roku chyba wziąłem udział w tym PPA.
1: Tak.
2: I to chyba wtedy tak poszło dalej. PPA, czyli Przegląd Piosenki Aktorskiej, oczywiście. Mhm. Tam się spełniło moje duże marzenie, czyli po prostu wystąpiłem na scenie Teatru Kapitol we Wrocławiu i to było duże dla mnie doświadczenie w ogóle życiowe i dzięki temu, że jakoś tam zostałem, powiedzmy, dostrzeżony, to mogłem się rozwijać dalej wokalnie. No i właśnie przez te 2 lata mocno nad tym działałem, żeby jakoś to popchnąć dalej. Efektem tego jest właśnie album, który wyszedł w zeszłym roku, który nosi nazwę Przepraszam, a teraz pracuję nad swoją kolejnym wydawnictwem, tym razem epką, czyli krótkim albumem, i to będzie po angielsku.
1: Bo mówisz o epce, w planach, ale sama płyta też nie jest długa, bo
2: nie.
1: 23 minuty bodajże, z tego co pamiętam, jak słuchałem. No. 8 kawałków.
2: Tak.
1: To też był taki specjalny zabieg z tego, że się często mówi, że już mamy czasy, może nie tyle tiktokowe, żeby nie gadać jak jakiś taki boomer, ale w sensie, że bardziej wydaje się single niż płyty, czy to po prostu było to, że okej, miałeś pomysł i to dla ciebie była taka zamknięta całość, żeby już tam nie dopychać na siłę, żeby było, jak tam często się mówiło, że płyta to powinna mieć, nie wiem, 40 minut, 37 minut, coś takiego, taka standardowa.
2: Tak. Wiesz co, to też było tak, że my, czyli mój cały team z wytwórni Fonobo, próbowaliśmy to najpierw jako singiel, czyli właśnie to Kupiłem Dom. Mówię, próbowaliśmy to, czyli próbowaliśmy w ogóle jakoś ugryźć tę moją drogę muzyczną najpierw singlem, potem jakby kolejnym singlem. Mhm. To było bardziej chaotyczne niż jest w tej chwili. Mhm. Po prostu robiliśmy kolejne kroki, które na ten moment nam się wydawały dobre. I z tego po prostu wyszedł cały album, który już dla mnie wtedy był całością skończoną i nie trzeba było tam nic więcej dopychać. I z tego, jak on wygląda, to wtedy w tamtym momencie byłem bardzo zadowolony. Teraz oczywiście bym coś tam zmienił, ale, ale to już to
1: myślę, często jest tak, jak już przy debiucie, to jest bardzo często takie poczucie, że a jeszcze bym coś tam podmienił, coś zmienił, coś... Wiesz, to jest taki przykład, pamiętam, że grupa poleca, ale sam David Bowie, jak wydawał pierwszą płytę, to ona miała, nie tak, że średnie recenzje, sam Bowie nie był za bardzo zadowolony z tego wydawnictwa swojego, no a potem już poszło, nie?
2: No tak,
1: więc
2: jasne.
1: I nie mówię oczywiście, że tutaj możesz nie być zadowolony, bo uważam, że nie. Natomiast tak sobie teraz pomyślałem, że jak wtedy mieliśmy to spotkanie 2 lata temu, to powtarzałeś, że ten 2023 rok to trochę był taki przełomowy, bo wspominałeś o tym, że był Sylwester i powiedziałeś sobie tak już wchodząc trochę taką, trochę baśniowość i bajkowość, że w tym roku już muszę rzeczywiście spełnić swoje marzenia, nie tylko o nich gadać, pójść z tym aktorstwem do przodu.
2: Tak.
1: I tak sobie myślę, że ten 2025, może kiedy właśnie wyszła ta płyta, to jest może taki kolejny przełom.
2: Tak, myślę, że to jest kolejny przełom, bo po prostu wkroczyłem na jakąś nową drogę, drogę życia i jestem z niej bardzo zadowolony i tak jak wspominałem, idę w to dalej, więc tym bardziej się cieszę, że to po prostu gdzieś tam nie umarło po pierwszym wydawnictwie, bo to się czasem dzieje. Na szczęście mogę iść w to dalej, więc z tego powodu bardzo się cieszę. No i co? No i teraz po prostu planuję to z większym wyprzedzeniem. Co tutaj chciałem doprecyzować, to nie jest tak, że jakkolwiek uważam właśnie to moje pierwsze wydawnictwo za nieudane przez to, że powiedziałem, że właśnie jest chaotyczne czy coś takiego. tak chyba po prostu jest. I tak właśnie jak się próbuje pierwszych rzeczy, no to najpierw trzeba sprawdzić, co zadziała, co nie zadziała. I tak też wypuszczałem wtedy razem z wytwórnią więcej singli przed wydaniem albumu. A teraz nie zamierzam tak robić, no tym bardziej, że to będzie krótkie, więc możliwe, że wypuszczę jeden singiel wcześniej, a trzy planuję wydać jakoś we wrześniu.
1: Też ta pierwsza płyta, wydaje mi się, że to też jest taki trochę galimatia z tego, o czym znowu, bo jak ci powiedziałem wcześniej, trochę sobie odświeżyłem tą naszą rozmowę sprzed 2 lat, że wspominałeś o tej fascynacji też latami 80. w muzyce.
2: Tak.
1: Też je momentami tam można, wiesz, znaleźć, zwłaszcza w tych kawałkach nieco żywszych. Tam mi się nawet skojarzył trochę, jak wydał płytę Conan Gray na przykład, wiesz, te klimaty jakieś.
2: Fajne, no. No powiem ci, że bardzo mi to jakoś siedzi, czyli taka nostalgia związana z latami minionymi, szeroko rozumianymi jako minione, i tak właśnie szukam dalej w tych latach 80., 90.
1: Teraz 2000 są w modzie, zauważyłem.
2: Teraz 2000 są w modzie, tak. Nie wiem, czy 2000 tak dotykam, ale widzę, że...
1: Nie, na pewno nie tam.
2: Teraz się zastanawiam, czy nad tym, co planuję dalej dotykam, ale na pewno właśnie ta końcówka XX wieku jest mi gdzieś tam bliska i... No i jakoś rzeczywiście porusza we mnie takie czułe struny, bo jakoś lubię wracać do tego pamięcią, co słuchałem, co słyszałem w domu jako dziecko i tak jakoś...
1: A cały czas sobie powtarzasz to zdanie, że chciałbym w sumie być te 10 lat młodszy.
2: No tak.
1: Znaczy starszy, przepraszam.
2: Starszy, tak.
1: Tak, starszy.
2: Że po prostu mam wrażenie, że...
1: A byłbyś w moim wieku teraz.
2: No widzisz, to jest nam bliskie widocznie. Ja się...
1: Ja bym chciał być 10 lat młodszy. Możemy się zamienić, wiesz?
2: Może że na mnie też przyjdzie pora, że sobie tak pomyślę. Na razie myślę sobie, że bardzo się dogaduję jakoś tak ze starszymi, nie wiem, bardziej doświadczonymi osobami ode mnie i nie chcę sobie tutaj tak, wiesz, dodawać, że o, to pewnie jest jakieś takie moja zaleta, no bo czasem to może w ogóle nie być zaletą, tak na przykład jak dogadywanie się z młodszymi ludźmi czasem może mi sprawiać trudności, bo rzeczywiście ja to już mocno sam po sobie widzę, że to wszystko pojawia się tak szybko i ten czas tak szybko leci, że już można jakichś rzeczy nie rozumieć z takim...
1: Słuchaj, mam stażystów urodzonych w 2006 roku. Staram się dogadać.
2: No,
1: więc jak im mówię wtedy, że oglądałem mundial, gdzie Zidane uderzył Materazziego, to mają wielkie oczy. O czym ty mówisz do mnie, człowieku? Także
2: no,
1: tak. Ale wracając do muzyki. Żebyśmy nie gadali jak dziadersy.
2: Dobra.
1: Boomery w tym wieku. No jeszcze to jest nie ten etap. A ta muzyka to towarzyszyła ci od zawsze? W sensie, że ten taki pomysł, żeby spróbować się wykazać się w tę stronę, to już przejawiałeś dużo wcześniej, że to cię tak nakręcało, kręciło, że okej, dziedzina sztuki w postaci aktorstwa, teatru, serial, kino to jest jedno, ale ta muzyka też mi gdzieś tam siedziała w brzuchu.
2: Tak, no w brzuchu siedziała, bo właściwie takie były moje początki sceniczne, to znaczy to już jakoś tam wielokrotnie powtarzałem w różnych miejscach, ale tak rzeczywiście było, że jak sobie teraz myślę o tym, skąd mi się w ogóle to wzięło, taka chęć do występowania na scenie, no to chyba się wzięła już z takiego wczesnego okresu rzeczywiście dzieciństwa, kiedy poszedłem jakby w ślad za moją siostrą do zespołu wokalnego na Ochocie Warszawskiej. I tam ja miałem wtedy chyba 6 lat, moja siostra jest ode mnie starsza o 4 lata, to ona pewnie miała 10. I myśmy tak w tym zespole trwali ze 4 lata, myślę. Więc to jest jakaś taka mocna dla mnie baza, już podczas której ja też mam wrażenie, tak nieskromnie mówiąc, że jakkolwiek ukształtowałem ten swój słuch muzyczny, bo ja nie mam żadnego wykształcenia muzycznego, co mogłoby być dla mnie przeszkodą właśnie w dalszym rozwoju muzycznym, no ale ja nie zaprzestałem się rozwijać w takim sensie, że dalej chodziłem i chodzę na zajęcia wokalne, no i sama ta Akademia Teatralna też trochę tego wokalnego rozwoju nam zapewniła wszystkim z mojej szkoły, więc to jest fajne, ale myślę, że tutaj właśnie bym dopatrywał tych początków i takiego mojego zainteresowania muzycznego, zainteresowania muzyką, które trwa do dziś, no i bardzo bardzo na co dzień mi towarzyszy. Ja nie mogę przejść, wiesz, obojętnie wobec wszystkiego, co słyszę gdzieś tam w radiu i tych inspiracji jest bardzo dużo w moim życiu, więc zawsze jak sobie jadę autem, no to tylko...
1: Chłoniesz.
2: Tylko chłonę, no.
1: A kiedy do ciebie doszło to, że umiesz śpiewać?
2: No, wiesz...
1: Bo to też trzeba mieć tą swoją świadomość, bo jak znamy, są artyści... W Polsce, na świecie, którzy śpiewają, ale chyba nie przemyśleli tego na przykład, nie?
2: No dobra, to ty powiedziałeś, ale wiesz co, wydaje mi się, że to był właśnie ten moment tego PPA, bo ja wtedy, przygotowując się do przeglądu piosenki aktorskiej, miałem takie ogromne marzenie, żeby właśnie wystąpić w tej odsłonie wokalnej, dlatego że ja bardzo uwielbiałem ten konkurs i on mnie bardzo interesował i widziałem wcześniejsze występy właśnie Marcina Januszkiewicza, Maćka Musiałowskiego, Ralfa Kamińskiego. To były dla mnie ogromne inspiracje wokalne i w ogóle takie artystyczne, więc...
1: Z tym Ralfem to słuchać właśnie a propos tej płyty twojej.
2: No widzisz, to parę osób
1: pozdrawiam
2: mówi,
1: zresztą.
2: To parę osób mówi, ale no oczywiście jest mi bardzo miło, no bo to jest genialny artysta, więc
1: to
2: fajnie.
1: Inspiracje, tak. Nie mówię, że jeden do jednego, bo to też nie jest komplementem, jak ktoś ci cały czas mówi, że wszystkie twoje piosenki są do czegoś podobne, tylko że gdzieś jest jakaś tam, wiesz, jakiś procent, tak.
2: Tak, ja myślę, że nie robię tego umyślnie, ale rzeczywiście ucząc się śpiewać bardzo dużo słuchałem Ralfa, więc no jakby ja to odbieram jakoś tam dobrze, nie jest to moim celem, żeby się do niego upodabniać, ale jest to gdzieś tam miłe, bo bardzo go podziwiam. Natomiast właśnie przygotowując się do tego, przygotowywałem się do tego konkursu właśnie z Marcinem Januszkiewiczem, który tak bardzo we mnie uwierzył chyba pod kątem tego, co ja potrafię i tego, co ja mogę. I wiesz, ja sobie wyobrażałem, że ten mój występ na PPA będzie taki wystrzałowy, że tak powiem, czyli że ja muszę coś tam zrobić, jeszcze zatańczyć i po prostu pokazać nie wiadomo co. A on powiedział mi wtedy, nie, po prostu wystarczysz ty sam i twój wokal i to się przeniesie. I myślę, że gdyby nie on, który tak we mnie uwierzył pod tym kątem, to bym tego nie zrobił. W sensie w ogóle chyba bym się bał wystąpić na scenie, to raz, a po drugie ja myślę, że nie dałbym rady po prostu tak dobrze tego zrobić, bo rzeczywiście on jakoś potrafił to tak zebrać do kupy, że tak powiem. I co było też fajne, no to potem trafiłem na bardzo, bardzo dobrą nauczycielkę śpiewu właśnie tam, na tym konkursie piosenki aktorskiej, na tym przeglądzie. To była Magda Sekuła i ona jest świetna właśnie w tym, co robi, a teraz dalej się przygotowuje z Mają Wojnarowicz. I te osoby naprawdę miały duży wpływ na to, że ja sobie pomyślałem, że ja rzeczywiście mogę to robić. Że ja rzeczywiście mogę to robić dla ludzi i że w jakimś sensie nie wiem, czy to prawda, ale tak poczułem, że ludzie mogą tego potrzebować, że jest po prostu jakaś jeszcze nisza dla mnie i że to może zadziałać po prostu.
1: I bardzo dobrze. I słuchaj, polubiłeś rozmowy, takie wywiady, takie spotkania?
2: Tak, wiesz...
1: Taka naturalność, obym powiedział.
2: To jest gdzieś tam krzepiące dla mnie bardzo, budujące to, co powiedziałeś, bo chyba się musiałem rzeczywiście jakoś tego nauczyć i też, wiesz co, łapię się czasami w takich momentach, na przykład tutaj właśnie na rozmowie z tobą, że myślę sobie, o kurczę, nie, to jakby wiesz, to jakby powiedziałem coś nie tak, to może być źle odebrane, tutaj coś może ktoś jakoś inaczej odebrać moją intencję, ale wiesz, ja chyba się uczę i trochę właśnie dzięki tej płycie, którą tak można powiedzieć z siebie wyrzuciłem, bo ona jest rzeczywiście bardzo szczera i gdzieś tam bardzo dla mnie była pomocna na tamtym etapie mojego życia, żeby tak sobie poukładać rzeczy w głowie, że teraz już sobie myślę, a co mi tam, w sensie ludzie chyba najbardziej, znaczy nie wiem, ja to najbardziej lubię, jak ktoś jest po prostu autentyczny,
1: że tę
2: naturalność ludzie sobie cenią i właściwie dzięki tej płycie zrozumiałem, że jeżeli to nie będzie autentyczne, jeżeli ta historia nie będzie szczera, to ona prawdopodobnie nikogo nie obejdzie. W sensie, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że kogoś obejdzie, niż to, że ktoś sobie pomyśli, właśnie, hej, ja też tak mam, albo rozumiem, przez co ten gość przechodzi, bo jest mi to jakoś bliskie, więc tę bliskość chyba można uzyskać właśnie tą autentycznością i to była duża dla mnie lekcja, bo jakoś właśnie, mimo tego, że ten mój zawód aktorski, to, w czym mam wykształcenie rzeczywiście, to polega na autentyczności, no to jednak gdzieś tam zawsze jest to jakaś kreacja i gdzieś
1: no bo masz
2: tam zawsze
1: jakąś tam maskę, tak? W postaci, bariera, którą grasz.
2: Tak. Tak, a tutaj już się powoli tego pozbywam.
1: I tym bardziej, jeśli jest się człowiekiem, bo też to kiedyś miałem i to rozumiałem i rozumiem, że bardzo się analizuje dużo rzeczy w życiu. Jeśli analizujesz aż nadto, to wiesz, każde słowo przed mikrofonem, spotkanie, a czy jeśli będę taki, to potem właśnie oni pomyślą w ten sposób, co wspomniałeś. A jeśli powiem to, to jakie znowu zadane będę miał pytanie. I tak jeszcze, i to jest taki niekończący, never ending story w głowie, więc jak się troszeczkę odpuści, to puścisz, tak powiem.
2: Tak, tak, tak. No to jest prawda i też ważna lekcja, żeby tak właśnie wszystkiego nie analizować w życiu, bo czasem to nie ma sensu zupełnie.
1: A dzisiaj jakbyś popatrzył z boku, teatr, kino, serial, nagrywanie płyty i w zasadzie już płyt, bo jesteś na etapie też epki, o której wspomniałeś. Co jest dzisiaj dla ciebie twoim domem, kawalerką, a może hotelem, w sensie w tym wszystkim? Czy teatr dalej jest twoim na przykład tym głównym jednak wyższym domem, że tą kawalerką, czy jakiś tam, nie wiem, właśnie hotelem, to jest wyskok na city break i granie w serialu czy filmie, a muzyka jest jeszcze czymś innym?
2: Bardzo, bardzo to chyba trafnie już powiedziałeś, że ten teatr jest dla mnie domem, bo jest. Mhm. Tam jestem na stałe też. Tak. Jestem w Teatrze Ateneum na etacie. Jest mi to bardzo bliskie środowisko, bardzo bliskie miejsce. Jak chyba dobrze policzyłem, jestem już tam 3,5 roku, to też tak minęło, jak z bicza strzelił. Po prostu zupełnie się tego nie spodziewałem, że to już tyle czasu tam
1: zadomowisz.
2: Tak, i że w ogóle bardzo mi dobrze i po prostu im dłużej, tym lepiej właściwie i nie czuję żadnego znużenia tym miejscem. Właściwie to chcę coraz więcej i więcej, więc oby tak dalej. I bardzo się cieszę, że tam jestem. Natomiast bardzo właśnie potrzebowałem takiej odskoczni w jakimś sensie, którą jest dla mnie muzyka. Też no nie codziennie mamy próby. Teraz akurat miałem codziennie próby, bo niedawno była premiera Hamowa w reżyserii Mikołaja Grabowskiego właśnie w Teatrze Ateneum, więc no to było intensywne, przyznaję, ale teraz już do wakacji, tam, czyli do lipca, skupiam się na tym, co już mam przepróbowane, czyli po prostu te spektakle, które są w repertuarze, a jest ich kilka, co też jest super, że mogę sobie tak tymi tytułami żonglować. No, ale poza tym, no to fajnie jest właśnie mieć coś takiego na co dzień, a muzykę sobie mogę robić codziennie we własnym domu. Poza tym, że się oczywiście spotykam z super ludźmi, właśnie z koleżanką, która pomaga mi pisać teksty i z producentem, to jest super zabawa i bardzo to lubię. Więc na tym bym się skupił teraz, ze względu na to, że po prostu moje filmowe i serialowe projekty na razie stanęły. Czekam na dalsze propozycje. Czekam na telefon. Trochę tak jest, ale trochę czekam. Okay. No i to też jest ważne, żeby się nauczyć tego czekania. Mm. Nie? To też jest istotne.
1: A czy to prawda, jak teraz masz porównanie, bo jesteś, że tak powiem, w procesie, jak często koledzy i koleżanki wokaliści i wokalistki mi mówią, chociaż nie zawsze, ale że po angielsku pisze się łatwiej?
2: Nie wiem, dla mnie jest super. Mm-hmm. Dla mnie jest bardzo łatwo. Ale to też dlatego, że mam świetną kompankę właśnie do tego. Moja koleżanka Kika, bo tak ma na imię. Kika jest, mieszka w Londynie, ale jest z Warszawy, więc jest to bardzo, bardzo ciekawe takie doświadczenie pisania z nią po angielsku, no bo ona rzeczywiście jakby zna ten angielski dużo lepiej, mimo tego, że ja znam dobrze, to mam wrażenie, że ona i tak wyłapuje różne takie niuanse i jest bardzo dobra w takim pisaniu metaforycznym, które bardzo mi się podoba, więc jestem przeszczęśliwy, że ją spotkałem i że jakoś nasze drogi tak się splotły, mimo tego, że nie znałem jej właśnie jak mieszkała tutaj w Warszawie, dopiero teraz ją poznałem przez internet, no to właśnie takie znajomości czasem bardzo dobrze działają i się spotykamy po prostu online i sobie piszemy.
1: Wyprzedziłeś właśnie moje pytanie i taką rozkminkę dotyczącą sytuacji serialowo-filmowej. Wydaje mi się, że ten serial, o którym rozmawialiśmy wtedy, czyli Sexify, on dużo dał.
2: Tak.
1: To było tak, że tych telefonów i castingów było więcej?
2: Tak, zdecydowanie był wtedy taki czas, w którym ja zostawałem zapraszany na dużo castingów tak prywatnie, powiedzmy, czyli że po prostu ktoś się zgłaszał tam do mojego agenta właśnie po mnie, no bo widział mnie w serialu, czy no wtedy akurat właśnie w tym Sexify'u. I to był taki kredyt zaufania, który był super na wstępie, ale potem jakby to nie działało, czyli po prostu coś tam się nie zgadzało. Ja też już wiem, teraz mówię rzeczywiście, trochę masz rację, że mówię jak jakiś boomer, w sensie jak jakiś stary wyga, ale trochę już wiem, że po prostu to działa tak, że możesz nie pasować wyglądem, że możesz naprawdę nie pasować jakby wyłącznie wizualnie i to będzie problem, bo ja nieraz na przykład się zgrywałem do jakiejś rodziny, czyli nieraz próbowano mnie uporządkować względem mojej matki, którą będzie grała jakaś aktorka i czy ja pasuję do tej matki, czy nie. I że to potrafi stanowić...
1: Nie było matki dla ciebie w tym kraju?
2: Nie było, nie było matki, tylko moja prywatna.
1: Okay.
2: Ale słuchaj, to nawet właśnie Maciej Sztur nam powiedział na zajęciach w Akademii Teatralnej, że trochę tak jest, że jeżeli będziesz pasować tak wyglądowo, nie wiem, charakterologicznie, ponieważ często mam wrażenie, że jednak casting reżyserzy tak też patrzą na twój charakter w życiu prywatnym, co jest okej, ale no wiadomo, że aktor jest aktorem i potrafi się wcielić
1: w każdego rzeczy. Tak naprawdę, wiesz, mógłbyś być, nie wiem, grać psychopatę nawet przecież.
2: No nawet tak było.
1: Why not?
2: Nawet
1: no właśnie, trochę. Tak, też prawda.
2: Właśnie w kolorach zła, czerwień i taką mi się rolę udało zagrać, co było super i właśnie to mnie jakoś tak cieszy, kiedy te role są jakoś tak pod włos. A właśnie Maciej Sztur powiedział, że trochę tak jest, że jeżeli wyglądem będziesz się zgadzał, to oni tak jakby pomogą ci, żebyś to dobrze zagrał. A jeżeli tylko jakby dobrze grasz, a nie ma nic poza tym, no to sorry, ale jakby nie pasujesz do naszego projektu. No i trochę się z tym zgadzam. To znaczy raz byłem na takim castingu, to była bardzo taka niestandardowa sytuacja, bo spotkałem się z jakimś reżyserem w kawiarni i tam było jeszcze parę osób zaangażowanych w ten projekt. To znaczy tam scenarzysta i producent chyba. I oni właśnie sprawdzali mnie tylko pod kątem rozmowy ze mną. Nie było żadnej jakby żadnej sceny do odegrania. Nie było nic takiego. I takie rzeczy są trochę przykre, bo to jest jednak mój zawód i to jest moje wykształcenie, które jakby sprawdziło już moje umiejętności i ja właśnie w tym się specjalizuję, żeby jakby nakładać na siebie różne charaktery, a nie w tym się specjalizuję, żeby przychodzić do kogoś prywatnie.
1: Ale to, co mówisz, jest trochę takie krzywdzące, że ci wejdę w słowo i tak teraz sobie to analizuję, bo tak jak mówisz, to jest zawód po to, żeby, no ja wiem, no często to słyszę, już nie chcę tego wyświechtanego zdania mówić, że w tym kraju się nie ryzykuje, bo nieraz to słyszę od aktorów i nie tylko, że to, co mówisz, jest trochę takie bolesne przez taką rozmowę, nie wiem, bo mi się wydaje, że cały czas idziemy stereotypem, że ktoś może pomyśleć, że to musi być, nie wiem, rola właśnie młodego chłopaka, może na przykład w komedii romantycznej jakiegoś amanta, czy coś takiego, pewnie gdybym był stereotypowy, on tak powiedział, nie, że o, idźmy w to. Już nie mówiąc o tym, że to śmialiśmy się we dwóch, dwa lata temu o tym porównaniu kiedyś przez chwilę do Timothée Chalamet.
2: Tak, chociaż
1: po tym, co ostatnio się dzieje, nie wiem, czy byś chciał. Natomiast...
2: Lubię operę i balet też lubię bardzo.
1: To moje pytanie kolejne było właśnie. Żeby cię zapytać, dobra, odhaczone. Że to, co mówisz, kurczę, jest takie, tak jak było o tym filmie mówiliśmy, że mogłeś zagrać taką osobę bardzo kontrastową, wydawałoby się.
2: Tak, i powiem ci, że nawet sporo takich ról miałem do zagrania. Ja nigdy nie takich ról właśnie nie odmawiałem i zawsze one mi się wydawały jakieś takie interesujące ze względu na to, że wydawało mi się, że są na przekór mnie, to znaczy właśnie w tych kolorach zła czerwieni, ale też wiesz, zrobiłem bardzo dużo w swoim życiu takich epizodów. Bardzo wielu aktorów na początku swojej drogi ma takie przygody, to znaczy wiesz, w Ojcu Mateuszu, na Wspólnej grałem, w Barwach Szczęścia i tak dalej. I to były często bardzo ciekawe role i oczywiście jakby te projekty wszystkie charakteryzują się czymś dla nich po prostu ważnym, trafiają do takich codziennych widzów i to jest ich głównym zadaniem, żeby jakoś tam stanowić rozrywkę po prostu. I ja byłem tego zupełnie świadomy, ale właśnie często ktoś potrafił we mnie zauważyć to, czego tak na pierwszy rzut oka nie było widać. Co mnie bardzo, bardzo cieszyło i zawsze to przecież było na zasadzie jakiejś sceny do odegrania. To znaczy szedłem na casting do każdego ze wspomnianych projektów i po prostu musiałem zagrać jakąś scenę, która była dla mnie wyzwaniem i zwykle to się jakoś...
1: I było, bierzemy pana.
2: Fajnie kończyło, tak. Ale no właśnie w momencie tutaj wspomnianego castingu to była, pamiętam, rola takiego lidera, zwycięzcy. I ktoś po prostu, bo ja nawet dostałem feedback z tego castingu, co i tak jest bardzo miłe, bo właśnie te feedbacki są często nam, aktorom, potrzebne. I dostałem taki feedback, że ja nie mam takiego mindsetu lidera, że ja po prostu się tak nie zachowuję jak zwycięzca. No, bardzo mi przykro, ale nie. No i jakby nie mam zamiaru tego tak robić na spotkaniu z tobą prywatnym, że ja tutaj sobie powiem, że ja to jestem taki i owaki i będę tutaj jakby rozdawać, wiesz, karty. Nie, tak. nie mam takiego zamiaru i to jest dla mnie w ogóle w życiu gdzieś bardzo cenne i nie lubię, kiedy się narusza te granice, czyli nie lubię przekraczania tego, że ja teraz w życiu prywatnym będę coś grać, bo...
1: No tak, bo to się, bo ktoś chodzi z butami, naprawdę miesza te światy aktorski z codziennością. Tu mam takie pytanie jeszcze wracające do wrażliwości, o której rozmawialiśmy, bo to chcę zapytać. To mimo wszystko w tym świecie to jest bardziej, jak sobie patrzysz po latach, jednak przekleństwo? Czy nie?
2: Wiesz co, może i pośrodku gdzieś. Nie, właściwie to chyba jestem bliższy temu, żeby stawiać tę wrażliwość naprawdę gdzieś wysoko, że wydaje mi się, że ona jest ważna i dobra i że jakby taka moja obserwacja jest, że ludziom generalnie brakuje gdzieś często dostępu do tego. Ale no...
1: Nie. Bo ja ciągle utopijnie wierzę, że to jest zaleta.
2: Tak, tak, tak. Ja też tak wierzę głęboko. Ale rzeczywiście jest takie zagrożenie w postaci tego, że no właśnie świat czasem tego nie odwzajemnia. Czyli ja jako osoba rzeczywiście mam wrażenie wysoko wrażliwa. Często spotykałem się z jakimiś trudnościami na tym polu, bo jednak właśnie gdzieś w takim sensie emocjonalnym się czułem nieprzystosowany do mojego otoczenia. Właśnie głównie ze względu na to, że miałem wrażenie, że ta wrażliwość gdzieś wystaje poza normę i że...
1: Ja się boję, że trochę ta wrażliwość właśnie była tym, o czym mówiłeś, o tych castingach i rozmowach. Że ktoś moim zdaniem za bardzo to ocenia.
2: Tak, no. Tak, tak, tak. Ludzie są do tego oceniający. Też prawda jest taka, że właśnie pokazując tę twoją wrażliwość światu, ty jakoś tak... od razu się automatycznie narażasz na osąd i właśnie na ocenę. Bo to chyba tak działa trochę, że pokazując to swoje miękkie podbrzusze światu, po prostu...
1: No to jest tak na ciosy bardziej
2: tak,
1: otwarty.
2: No, tak, tak, tak. No właśnie.
1: Nie bronisz się jak w boksie.
2: Tak, tak, tak. I to jest takie trudne. Boksu na przykład, widzisz, próbowałem tajskiego i była to dla mnie bardzo duża nauka właśnie tego, jak w ogóle tarczę, wiesz, swoją ustawiać, jak się bronić przed ciosami. Oczywiście mówimy tutaj o czymś fizycznym, a tam bardziej metaforycznym, ale jednak mam wrażenie, że jest to gdzieś tam bardzo, bardzo ze sobą powiązane, bo ja rzeczywiście nie... nie umiałem się tak bronić właśnie jak w boksie, to jest potrzebne i musiałem się tego trochę nauczyć, więc no wychodzi na to, że trochę tego i trochę tego, no bo jednak często się mówi o tym, że w tym moim zawodzie liczy się twardy tyłek i jestem w stanie to potwierdzić, to znaczy, że mi tego twardego tyłka już trochę zabrakło w ostatnim czasie i no i musiałem to po prostu skonsultować ze specjalistami, bo w pewnych momentach to jest po prostu najlepsze.
1: Oczywiście.
2: No i tak, i chyba trzeba to ze sobą trochę łączyć, bo mimo tego, że ja bym chciał zmieniać świat i siebie już zmieniłem w gruncie rzeczy w dużym stopniu i się otworzyłem na tę swoją wrażliwość bardzo, to no to świat nie jest taki łatwy do zmiany.
1: Chyba ani ty, ani ja nie damy rady do końca tego zrobić. A jest coś takiego, co cię jara, jeśli chodzi o sport dzisiaj?
2: O sport dzisiaj.
1: Masz na to czas?
2: Mam na to czas. Chodzę z moją dziewczyną na siłownię, jest to super sprawa i chodzimy na takie zorganizowane zajęcia na siłowni i wiesz, i chodzimy na różne, i na total body condition, i na sztangi, i na rozciąganie, więc to jakby bardzo jest dla mnie ważna.
1: Okej, bo teraz po prostu dużo osób mi mówi o tym, że idzie się wspinać, że to jest w ogóle, prawie co drugi aktor się wspina.
2: O wspinaczce dużo słyszałem i właśnie wspinaczka jest taka na
1: całe ciało. No wydaje się ciekawa w ogóle, tak.
2: Ale tego nie próbowałem, natomiast ten boks jest super i do tego boksu...
1: Trening zwłaszcza jest super.
2: Musiałbym wrócić, bo już miałem chwilę przerwy, a właśnie w ogóle jakoś bym to tak porównał do tańca, że też w boksie, mimo tego, że właśnie trzeba się bronić, to czasem jest przydatna ta lekkość, właśnie takie nawet płynne ruchy, więc fajnie było to zauważyć, że właściwie tak jak w życiu, że potrzebne tam jest rozluźnienie i czasem spięcie, rozluźnienie i spięcie. To nie jest tak, że na przykład, tak jak mi się wydawało, że ten boks jest cały czas na spięciu, no bo tak to by nikt nie wytrzymał tego. No i
1: raczej tak.
2: Taka lekcja.
1: Ostatnie pytanie. Dwa lata temu mówiłeś, że byłeś zachwycony, może nie samym filmem, ale postacią graną przez Austina Butlera w Elvisie.
2: Tak.
1: Już nie pytam przez ostatnie dwa lata, żebyś wymieniał, ale czy ostatnio też coś było takiego, co się zachwyciło?
2: No tak, był to na pewno Timothée Chalamet, wspomniany już.
1: Jednak.
2: Jako wielki Marty. Tak, wydaje mi się, że to była duża rola, ale też wydaje mi się, że świetny był Leonardo DiCaprio, trochę mam wrażenie niezauważony w tej roli w jednej bitwie po drugiej.
1: Oscarowo jedziemy, tak.
2: A tak, jedziemy Oscarowo, bo mi się ten film bardzo podobał i właśnie on mi się bardzo podobał, mimo tego, że grał właściwie normalnego człowieka. Tutaj trochę powtarzam niestety moją mentorkę z teatru Ateneum, trochę się śmieję, ale rzeczywiście bardzo dużo od pani Agaty Kuleszy zbieram tutaj informacji, wiedzy na temat tego zawodu. No to właśnie ona jakby powiedziała już ostatnio to, z czym ja się bardzo zgadzam, że trudno jest zagrać normalnych ludzi. I że on właśnie takiego normalnego człowieka zagrał i to w pewnym kontekście, który jest taki absurdalny dosyć ten kontekst, robi naprawdę bardzo ciekawe połączenie i wydaje mi się, że tego jakoś często nam brakuje w aktorstwie, takiej normalności, bo oczywiście zwracamy uwagę bardziej na te takie ekscentryczne i takie dziwne role, właśnie ciekawe, a czasem to jest takie ciekawe, jak zrobić to bardzo, bardzo normalnie i standardowo. No, ale w ogóle też mi się bardzo mi się podobał polski film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem, ale tak mi się wydaje, bo świetnie tutaj zagrali moi koledzy i koleżanki po fachu.